0: czuję już, nie schodzę do klubu wolą. One się patrzą mocno, a lubię co to podgląd. Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Wjeżdża jak prawdziwe złoto, to Katsy Animal w RMF Max.
1: Ale o tej porze jesteśmy bardzo ciekawi, jak tam wasz wtorek wygląda, dlatego pytamy, jaka praca o tej porze jeszcze przed szóstą już nie śpi? Co robicie? Dokąd jedziecie? Co już udało wam się zrobić? Messenger i Instagram RMF Max są dla was. Nagrywajcie
0: głosowki. Czekamy na tych, którzy są dumni z tego, że nie śpią. Dajcie znać.
1: No i przede wszystkim czekamy na tych, którzy jeszcze się nigdy nie nagrywali i chcą się usłyszeć w radiu. Daj znać, jaka praca nie śpi. Głosówkę wyślij

0: tej porze jest już w pracy, ten mamy nadzieję jest też w dobrym humorze za sprawą tego numeru Wake Me Up, to Avicii i Alo Black w RMF Max. Wszystkiego najlepszego 100 lat 100 lat dla kurierów dzisiaj.
1: Tak, tak,
0: to wasze święto.
1: Suchy żart na start. Dlaczego kurier jest owinięty folią bąbelkową?
0: Nie wiem.
1: Żeby dziewczyna na nim nie rzucała. Tak jest! A za moment więcej pożytecznych informacji, bo przed nami Flash na antenie RMF Max.
2: Słuchacie RMF Max Kraków, Kinga Nega. Zapraszam na Flash. Jesteśmy na 96,7 FM. Na parkomatach w obszarze płatnego parkowania pojawiły się naklejki z kodami QR, które nie pochodzą od Zarządu Dróg Miasta Krakowa, przestrzegają urzędnicy. Naklejki od razu są usuwane, ale trzeba zachować czujność. Przemek Błaszczyk.
3: Fałszywe kody QR pojawiają się na informacjach o aplikacji M Kraków i kierują nas do nieznanej strony, nieznanej aplikacji, dzięki której możemy stracić pieniądze.
4: Jest to forma oszustwa polegająca na tym, że po zeskanowaniu właśnie takiego QR kodu, można się spodziewać dalszych wyłudzeń pieniędzy, na przykład z konta. W związku z tym apelujemy do wszystkich mieszkańców, ale też gości i turystów, żeby w ten sposób nie płacili za parkowanie w strefie płatnego parkowania.
3: Apeluje Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Sprawę fałszywych kodów QR prowadzi już policja.
2: Takie kody pojawiły się już w Krakowie w 2023 roku. Co wtedy ustalili śledczy? To pytanie trafiło już do organu ścigania. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Tramwaj do Mistrzejowic wozi już pasażerów. To inwestycja, która zaliczyła 9-miesięczne opóźnienie. Nowa trasa ma 4,5 kilometra, częściowo poprowadzona została przez tunel.
5: Trochę się opóźniło, ale to tak już bywa.
6: Ale jechałeś tunelem?
5: Tak.
6: I jak?
7: Bezproblemowo?
5: Ciemno, ale super.
6: Czy taka linia była potrzebna tutaj, do Mistrzejowic?
5: Bardzo. Z dworca głównego bardzo. Uważam, że 20 minut bez korków, bez stania, czekania.
6: Czy tramwaj do Mistrzejowic był potrzebny?
8: Myślę, że bardzo fajna trasa. Mam na myśli na przykład Piastu. My mamy teraz bardzo fajne połączenie tutaj z Mistrzejowicami, i z parkiem wodnym.
2: Z pasażerami rozmawiał Maciej Sołtys. Prace nad linią kolejową Kraków-Myślenice nabierają tempa. Niebawem zapadnie ważna decyzja dla dalszych losów tej inwestycji. Na jakim etapie są przygotowania?
9: Obecnie przygotowujemy się do złożenia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska raportu oddziaływania na środowisko. Chcemy to zrobić do końca tego miesiąca, więc tutaj już jest ostatnia prosta. W zeszłym roku złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Ten raport jest efektem pewnych wytycznych, które dostaliśmy od RDOŚ-u. Naszym kamieniem milowym jest uzyskanie decyzji środowiskowej do końca drugiego kwartału przyszłego roku.
2: Mówił Piotr Hamarnik z PKP PLK. Międzynarodowe wyróżnienie dla krakowskiego MUFO, Muzeum Fotografii, zdobyło prestiżową DEISA Award 2026 jako pierwsza polska instytucja w historii tego konkursu. Jury doceniło nowatorskie podejście do edukacji i zaangażowanie zwiedzających. MUFO pokazuje, że fotografia może być nie tylko sztuką, ale też narzędziem do rozmowy o świecie.
0: To dzień dobry, nie po raz pierwszy dzisiaj, ale po raz pierwszy po szóstej, czyli już trochę później.
1: Czyli takie bardziej zdecydowane, energiczne. Tak. Dzień dobry!
0: Dzień dobry, Karola Kowalska.
1: Mateusz Marek.
0: I Michiko, oczywiście w RMF Max, dokładnie 3,5 minuty po godzinie szóstej. Fajnie, że słuchacie, to jest RMF Max.

0: Bardzo się staramy, żeby te numery, które dla was wybieramy, grały naprawdę dobrze o poranku. Axwell i Whatever Turns You On, już 9 minut po godzinie 6, a to jest RMF Max. Dzień dobry po raz kolejny.
1: I pytamy o to, jaka praca nie śpi i kto jest z tego dumny. Jest was oczywiście mnóstwo, ale wybraliśmy dla was takie wiadomości.
0: Już.
2: Nie śpią kierowcy ciężarówek.
1: Na całe szczęście dojechali na czas właśnie do nas na antenę.
0: Już można robić korki. Dzień dobry, dzień dobry.
3: Otwieramy przedszkole na kolejny dzień dla naszych przedszkolaków. Pozdrowienia.
1: Dziękujemy bardzo. Ja to bym się bardzo chętnie chciał zapisać do grupy grzybków.
0: Bardzo proszę, Mateusz, lat. I tutaj przemilczymy.
1: Tak.
4: Dzień dobry, witam wszystkich gorąco. Linie lotnicze PKS Bytów nie śpią. Wyjazd od rana. Pozdrawiam wszystkich gorąco i całą ekipę PKS Bytów.
1: No, mam nadzieję, że tam macie miejsce na nogi w tych PKS-ach. I szerokości, wiadomo.
0: I że pachnie już kanapką.
5: Witam was, moi kochani. Jadę właśnie do pracy, a pracuję w cukierni na samym końcu świata w hrabstwie Donegal w Irlandii. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: No, to tam ciężko nam będzie dojechać, ale jakby tam zostało jakieś ciastko, to może wpadniemy.
0: Tak.
1: Warto przygotować.
0: Pozdrawiamy i ściskamy was mega, mega mocno. Fajnie, że jesteście już od samego rana z RMF Max.

0: Poranek szybko, ale też najlepiej mija z RMF Max. Maroon Hofstad na 18 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i co? No i przewaliliśmy mecz ze Szwecją. No niestety, tak trzeba powiedzieć, tak, 3-1 Polska przegrała wczoraj w piłkę nożną.
0: Co więcej? No bo nie, siatkówkę.
3: No nie, nie. Można więc jeszcze więcej o tym powiedzieć, tyle, że mecz był słaby.
0: No tak. No i można też powiedzieć, że ze wszystkich rzeczy to nam, Polakom, najlepiej wychodzi radzenie sobie jednak ze szwedzkimi kopcikami. No,
3: albo ze skręcaniem szwedzkich mebli.
0: O, na przykład.
3: Podaj mi klucz, trzymaj, do środku i złożone. Tak jest! No.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Tylko te mecze składania mebli to są jednak troszkę dłuższe.
0: No i zawsze brakuje śrub.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie.
20: Z tej strony Krzychu.
21: Sylwia.
22: We are the Swedish House Mafia.
23: Hey, this is Taylor Swift.
24: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max.
11: Raków 96 i 7 FM.

0: Toast do poranku można wznieść wszystkim, nawet z kawą, Sanach i szampan w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I najważniejsze pytanie o 6.31 w RMF Max. Gdzie są moje klucze? O to was pytamy. Gdzie są klucze? Ale to edycja biuro.
0: Uhu.
3: Gdzie się mogą ukryć klucze w biurze? Odezwijcie się do nas, nagrajcie nam głosówkę na Messengerze albo Instagramie, zwłaszcza jeśli mielibyście to zrobić po raz pierwszy.
0: No. Ja teraz przyjmuję mikrofon, bo Mateuko idzie do biura, uwaga. I to jest wasza podpowiedź. Gdzie są klucze? Ja to nagram, słuchajcie. Ja to nagram i jak ktoś będzie chciał małą podpowiedź, to może sobie wejść na Instagram.
3: Ale najważniejsze jest to, że nie ma złych odpowiedzi, bo liczymy na waszą fantazję, na to, że zrobicie nam razem wszyscy dzień. Razem go zrobimy, bo na tym polega to radio. No,
0: żeby... Są nagrody, słuchajcie, za takie naprawdę mega zabawne odpowiedzi, takie, które po prostu nas zaskoczą. Czekają gadżety, wyślijcie nam głosówkę z odpowiedzią, gdzie są klucze, na Messenger albo na Instagram RMF Max.
3: Ale to biuro. Ale to biuro.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No i ale to nowość, to jest nowy numer All of My Love, Eben i Easy Bizu. To o 6:30 w RMF Max.

0: Self-Aware i Temper City w RMF Max. To jest Wstawaj, Nie Udawaj, no i bawimy się z wami od samego rana, pytając was o to, gdzie są klucze, bo to jest najważniejsze pytanie o tej porze dnia.
1: Tak, ale dzisiaj jest edycja biuro. Gdzie są te klucze właściwie?
0: No
1: co tam nam nagrali?
2: Klucze są schowane w kubku z napisem najlepszy pracownik miesiąca. Pozdrawiam. No.
1: Tak, tylko jest taki problem, że nie ma tego pracownika.
0: A koniec miesiąca to najwyższa pora wybrać.
1: Tak.
3: Klucze ukryły się tam, gdzie pieniądze na podwyżki.
0: O!
1: To tego już nigdy nie znajdziemy. To jest... Przepadło! Wsiąkło!
4: Słyszę i czuję, że klucze są w chlebaku tego kolegi z pracy, który zawsze ma rybę na śniadanie.
1: Obiad i kolację.
0: Tam byśmy nie zajrzeli na pewno.
1: Nie. Natomiast klucze tak naprawdę był gdzie?
0: Uwaga!
1: No, tak naprawdę dosyć banalnie, w szufladzie. Wasze odpowiedzi były dużo, dużo lepsze, ale musicie docenić to, że przyjęliśmy do studia naprawdę prawdziwą szufladę. Nie pytajcie skąd. Także dzięki ekipa za wasz odzew. Klucze odnalezione, można spokojnie ruszać dalej w świat.
0: A jak wygląda samotna szuflada, możecie zobaczyć na Instagramie. Poranek RMF Max.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapewne.

0: Agacie tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Kraków 96 i 7 FM.

0: Jest dokładnie tak, jak mówią, wy macie styla trzeci wymiar i ja nie w ogóle, to jest numero. Słuchajcie oczywiście RMF Max.
1: No i teraz słuchajcie, historia z Zakopanego. Ciężko w to uwierzyć, ale na ulicy w Zakopanem dwa samce jelenia postanowiły się bić.
0: Okay.
1: Znaczy wiecie, jak się jelenie biją, tak na poroża.
0: Z rozpędu i tak. Głową.
1: No trwa rykowisko, czyli samce walczą o samice i walka wyszła z lasu na ulicę, słuchajcie.
0: No, w Zakopanem jak się biją, to wiadomo o co chodzi. Wiadomo, że chodzi o łanie, pewnie. No, albo pewnie przechodziły sobie te jelonki przez miedzę, bez opłaty, albo sprzedawały oscypki na nie swoim
1: tak
0: terenie.
1: No. Może tak być. A nie daj Bóg jeździł Boltem.
0: No, jeden z drugi, tak, no to się musiało skończyć wiatykom.

0: Offenbach i Four to the Floor, dokładnie 5 minut przed godziną 7. Czytamy właśnie, słuchajcie, że w październiku na termometrach miejscami ma być nawet minus 6 stopni.
1: O rany.
0: I ja się teraz zastanawiam, do kogo można złożyć podanie i wytłumaczyć to, że tak strasznie narzekaliśmy na upały, jak było gorąco. Więcej o pogodzie już za moment. Będzie też flash i sport punktualnie o 7. Zostańcie.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
2: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
1: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
3: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
4: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
5: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
6: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: I jest siódma, i jest Flash Sport, i pogoda, i Anna Łopuszańska. Dzień dobry.
2: Jestem, melduję. Służby uspokajają. Żaden z rosyjskich dronów nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. W ciągu kilku ostatnich godzin mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali łącznie 5 alertów od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostatnio odwołano około północy. Lotniska w Rzeszowie i w Lublinie wstrzymały czasowo starty i przeloty. Jeden z dronów uderzył tuż przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin. To teraz pora na zestaw pozytywnych informacji, bo takie też na szczęście się zdarzają. Możliwe, że w przyszłym roku nie będzie podwyżek cen prądu. Najnowsze dane Urzędu Regulacji Energetyki wskazują, że przez rok cena energii elektrycznej się nie zmieniła, a urząd bierze te dane pod uwagę, ustalając nasze domowe taryfy. Od środy w kinach będziemy mogli oglądać Lalkę. Uroczysta premiera filmu w reżyserii Macieja Kawalskiego już za nami. Kamila Urzędowska gra Izabelę, Marcin Dorodziński Wokulskiego, a Maria Dębska Wąsowską.
3: Czułam, że dostałam jakiś prezent w postaci po prostu silnej bohaterki do grania. Jakoś mam szczęście do tego. I to jest super, ale od razu zaczęłam szukać przełamania.
2: To była aktorka. Poza kinowymi rewelacjami mamy rewelacyjną pogodę za oknami. Szykujcie się na solidną dawkę słońca i wysokie temperatury. Niektórzy wciąż wypoczywają nad morzem. Trochę zazdrościmy.
4: Słońce jest takie śliczne dzisiaj i niebo takie czyste. Naprawdę ładnie tutaj jest.
5: Dzisiaj jest pięknie.
6: Super pogoda. Naprawdę. Tylko się cieszyć, że tak jest, jak jest. Czy chce się wypoczywać?
7: Super! Przynajmniej jak ja na foilu będę pływał. Widzisz, na tym skrzydełku.
8: Fali nie ma, ale wiatru trochę jest. No taki kierunek, że z tej strony jest zasłonięty przez ten cypelek, więc woda jest płaska, a tutaj trochę bardziej zafalowana.
2: Z urlopowiczami, surferami rozmawiał Stanisław Pawłowski. Szwecja ponownie silniejsza na otwarcie sportowego Flesza. Porażka biało-czerwonych w drugim meczu Ligi Narodów. Starcie zakończone wynikiem 1-3. Jedyną bramkę dla naszych strzelił Sebastian Szymański.
9: Wydaje mi się, że mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali.
10: Były takie momenty, że dominowaliśmy po prostu na tym boisku, w pierwszej połowie szczególnie.
11: Ale druga połowa też jest.
10: No ale druga połowa no, po prostu wyszła no, słabo generalnie.
12: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik. No to po pierwsze. Po drugie, no niestety ta Solna nam wybitnie nie leży. Drugi mecz, druga przegrana.
2: Tak spotkanie na gorąco podsumowali kibice. Powód do radości ma na pewno Hubert Hurkacz. Nasz tenisista melduje się w finale turnieju ATP w Chengdu. Polak po ponad dwugodzinnej walce pokonał Kanadyjczyka Denisa Szalapowa 6-7, 6-3, 6-3.
13: 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo, bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych dwóch setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-3.
2: Mówił Hubert Hurkacz. Słuchajcie, Lato wynegocjowało sobie przedłużenie umowy i fajnie, nie protestujemy. Dziś ponownie cała Polska skąpana w słońcu. W dodatku można stawiać dziś na krótkich rękach z sukienki, co kto woli. Będzie po prostu ciepło, 21 stopni nad morzem w Rzeszowie, w Warszawie, do 22 w Krakowie, 23 kreski to Poznań i 24 stopnie nawet w Zielonej Górze.
1: No, a u mnie kaloryfery odkręcili, wyobraźcie sobie już.
14: Naprawdę?
1: No
14: dobrze, to będzie jeszcze cieplej. To właśnie o to chodzi, żeby było ciepło i miło i przyjemnie.
1: Bez słońca nocą też ciepło. Siemanko, to RMF Max, 7:03. Wstawaj, nie udawaj.
14: Mateusz Marek.
1: Karolina Kowalska.
14: Dzień dobry. Alan Walker, JV Max. Już teraz za chwilę Pitbull wjeżdża w wasze głośniki. Zostańcie z nami do śniadania.

0: O, o, to Pitbull w RMF Max zrobi hałas, 10 po siódmej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I wiemy, że teraz w trudzie i znoju jedziecie może do szkoły i szukamy takich ekip, które są w samochodach, żebyśmy wszyscy mogli zmierzyć się z wiedzą z podstawówy. To my będziemy odpowiadać na pytania, a wszyscy będą się świetnie bawić.
0: Zgłoście się do nas, żeby wygrać stówkę kieszonkowego. Potrzebujemy nazwę waszej samochodowej drużyny. SMS-em wysyłacie pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów. A uwaga, dzisiaj...
2: Dzisiejsza kategoria...
3: To język polski. Tak się będziemy bawić. Potrzebujemy, żebyście byli z kimś, z dzieciakami w samochodzie. Waszym zadaniem jest wymyślić najpierw najbardziej polską i śmieszną nazwę drużyny. Takiej szukamy. No a potem trzeba odebrać od nas telefon.
0: To tu dzisiaj będzie profesorem, kto będzie nas przepytywał. Zgłoś się SMS-em na 3001. Wyślij śmieszną polską nazwę swojej samochodowej drużyny. Do zgarnięcia 100 zł kieszonkowego.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Takie pozytywne bity mamy dla was od samego rana Neptunika w RMF Max.
1: No i teraz uwaga, w Warszawie wczoraj się wydarzyła sytuacja nieprawdopodobna. Gość jechał na hulajnodze.
0: Co?
1: Ponad 100 km na godzinę.
0: Co?
1: Normalnie mijał wszystkie samochody, które jechały 100 km na godzinę, a on jechał jeszcze szybciej. W kasku bez rejestracji, więc teraz szuka go cała Polska.
0: I ja, może go spotkałem jakieś konsekwencje, mam nadzieję, z tego. I mamy taki pomysł, taki apel. Make hulajnoga great again, ok? Najwyższy czas, żeby te hulajnogi znowu były na odpychanie się nogą.
2: Max. Reklama. Squash to sport dla ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Gorąca i z kardamonem. W najlepszym towarzystwie. Mocna i czarna. Z dużą ilością słodyczy i specjalną pianką. Co człowiek, to kawa. A jaką kawę pijesz ty? Zdradź nam swój sposób na kawę idealną. Na rmfmax.pl czekamy na twoje pomysły, inspiracje, historie. A do zgarnięcia fantastyczne kawowe nagrody.
6: Spróbuj doskonałych, świeżo palonych kaw speciality z różnych stron świata. Znajdziesz je na coffeegrange.com.
7: Czas na jesienną dawkę dobrej muzyki. Na pomarańczowej scenie klubu Studio wystąpią 25 października T-Love, ikona polskiego rocka. 30 października charyzmatyczny Rogucki. 27 listopada wrócimy do kultowych brzmień Mysłowic. 29 listopada wystąpi mistrz muzycznych opowieści Wojtek Szumański. A 18 grudnia jeden z najbardziej charakterystycznych duetów polskiej sceny The Dumplings. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kija Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kija Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
11: Oszczędzaj z Air Arabia LED z Krakowa już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 15 października 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
12: I po reklamie.

0: Nelly Furtado i Timbaland z Justinem Timberlake'em w RMF Max. 8:30 było miło, a teraz będzie...
1: Będzie teraz ostre grillowanie, wjeżdża nasza zabawa do tablicy. Proszę, z nami jest drużyna Gniotko Leszczy. Na pokładzie była Milena i Emilka, ale zostały już odstawione do szkoły. Za to jest z nami Seba. Siemanko.
2: Siemanko wszystkim.
1: Hej, hej, Seba, słuchaj, będziesz przepytywał Karolinę, a dzisiejsza kategoria to język polski. Masz dla nas przygotowane dwa pytanka.
0: Ja się nie spodziewałam.
1: Słuchaj, wjeżdża teraz tension podkład taki, żeby było tyle turniejowo.
3: Do tablicy, proszę.
1: Seba, to jest twoja chwila, twój czas na bycie profesorem języka polskiego. Mamy nadzieję, że są trudne. Wszyscy się bawimy, wszyscy słuchacie, wszyscy myślimy, jaka jest odpowiedź poprawna.
0: Ja się boję.
1: Lecisz.
2: Jaka jest poprawna forma słowa? Jak mówimy poprawnie? Wziąć czy wziąć?
0: Wziąć.
1: A!
2: Super, idealnie.
1: To jest pierwsze pytanko. Dobra, dobra, jeszcze mamy drugie pytanie. To było proste. Czy zdagniemy, Karole?
2: Tak, myślę, że drugie to będzie już naprawdę prawdziwy hardcore. Nie wiem, czy jest gotowa, ale
1: aha, wierzę, dobra, w tej dobra. Możliwości.
0: Nie słyszałam pytania.
2: Tak, już jest gotowe. To jest autorem słynnej trylogii Henryka Sienkiewicza.
0: Poczekaj, muszę chyba zajrzeć.
1: No nie Prus, nie, no.
0: Nie Mickiewicz czasami.
1: No nie.
0: Henryk Sienkiewicz!
1: No, dobra!
2: Brawo!
1: Dobra. Okej. Mamy dwie poprawne odpowiedzi. Dziękujemy, Seba, za tak łaskawe pytania. Wszyscy, myślę, mieli satysfakcję, że mogli wymienić Henryka Sienkiewicza z imienia i nazwiska.
0: To były super pytania. Słuchajcie, życzmy sobie wzajemnie, żeby tylko takie pytania dzisiaj były nam zadawane.
1: Ja
0: podchwytliwe,
1: myślałem,
0: ale łatwe.
1: Że będą przydawki, dopełniacze,
0: ja
1: jakieś
0: myślałam.
1: Różne inne stopniowania. Dobra, dzięki ci bardzo, Seba. Miej dobry dzień oraz wy wszyscy. Pamiętajcie, język polski trudna jest.
0: No i stówka do siebie leci, do dziewczynek wydajcie na głupoty.
2: Dzięki,
0: Max. A z fajnych rzeczy, oprócz tego, że zabawy, to mamy też dla was hity na Maxo, Zalia i Tylko kochaj mnie, punktualnie o 7:30.

0: w drodze do pracy. Ten skład brzmi najlepiej. Swedish House Mafia, Lykkeli grają dla was w RMF Max. To Happiness is so sad. A na zegarach 20 minut do godziny 8.
1: No dobra, dobra. A pamiętacie, jak masło było tanie? Pamiętacie?
0: Nie pamiętamy.
1: Było troszkę tanie, natomiast teraz po takich obniżkach masło ma wystrzelić. No i rzekomo zakłada się, że będzie kosztowało nawet po 9 ziko za kostkę.
0: Naprawdę?
1: Pewnie już wszystko zróbmy w tym kraju podychę. Niech będzie wszystko porówno podychę. No.
0: Czyli teraz jak będziesz chciał powiedzieć o jakiejś bogatej krainie, to trzeba będzie powiedzieć, że to jest kraina masłem i dieslem płynąca.
1: No i jak się nazywa taki mały skarbiec?
0: Nie wiem.
1: Maselniczka.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tej jesieni scena klubu Studio rozbrzmi kobiecym głosem. Już 18 października wystąpi pierwsza dama polskiej piosenki, Beata Kozidrak. 22 listopada usłyszymy Kasię Kowalską ze swoim legendarnym rockowym repertuarem. Mikołajki spędzimy z Nosowską, a sezon zakończy odkrycie młodego pokolenia, Daria ze Śląska. 20 grudnia. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
8: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci

0: taniej masz.
1: I po reklamie.
2: Grzegorz,
3: Asia,
4: Martyna,
5: Lady Gaga.
6: Z tej strony modelki
7: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
8: Kraków 96 i 7 FM.

0: To jest bardzo dobry wtorek, bo to jest bardzo dobra nowość od Karol G w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj. Karola i Mateuko.
2: Ktoś policzył, ile Wokulski wydał na swój romans z Łęcką, na to, żeby ją uwieść. Oczywiście mowa jest o lalce, która teraz jest bardzo na czasie. Przeliczyli jego pieniądze, ile tam były warte na złoto w tamtych czasach, a teraz ile jest warte złoto obecnie.
0: Ile?
2: I generalnie wyszło, że było to około 42 milionów złotych.
0: Co?
2: Tak, tyle poszło.
0: Ile?
2: Tyle poszło na to
0: jak
2: w lalce.
0: Jak w tamtych czasach, przepraszam, zarabiało się takie pieniądze, jak nie było ani Instagrama, ani YouTube'a. Jak?
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
0: Poza tym i tak nie kojarzę, żeby dostała chociaż jedną torebkę.
2: No ja.
0: A może nie pamiętam.
2: No, ale gość też nie należał do tych, co pytał na spotkaniu, czy można podzielić rachunek.
0: Ale to były czasy. Mrozu i Kacperczyk to goście z naszych czasów. Też mają wszystko, czego nam potrzeba. Wszystko, czego chciałem, gra w RMF Max. 9 przed 8.

0: wszystko, czego potrzebujecie. Wszystko, czego chciałem, jest jak zawsze w RMF Max. Mrozu i Kacperczyk, to jest Wstawaj i Udawaj w RMF Max.
1: Szybki news jeszcze dla was, słuchajcie. Według najnowszych badań studenci policzyli, że chcieliby zarabiać po 10 koła na rękę. Średnio tak zarabiają 4,5, ale tak wyszło, że tak byłoby im dużo lepiej.
0: No na pewno, oczywiście. Dobrze, że chociaż już czasy ksero minęły i teraz wszystko jest tak w miarę elektroniczne, bo to chyba drugie 10 by było. 10 tysięcy na rękę. To, a ręce są dwie.
1: To ręce są dwie, no to wiadomo, bo człowiek szybko się uczy, że to 20 musiało być. Ale studenci to zawsze mieli fantazję.
0: Ważne informacje dla studentów i nie tylko. Już za moment w RMF Max, bo punktualnie o 8, a do 8 zostało nam równo 5 minut, tak zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na Ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję Twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
5: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy, Kraków, Fabryczna 13.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
8: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
9: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive. To koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
10: Przygotuj swoją Kię na zimę w autoryzowanym serwisie Kia Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kia Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
11: Zawsze jest dobry moment na zdobycie praktycznych umiejętności. W Żaku to możliwe. Wybierz kierunek lub kurs z oferty Żaka w Krakowie i rozwijaj się po swojemu. Opiekun medyczny, dekorator florystyczny, opiekunka środowiskowa, stylistka paznokci, technik BHP, kryminalistyka i kryminologia oraz wiele innych czeka na Ciebie. Sprawdź ofertę na zak.edu.pl lub odwiedź Żaka w Krakowie przy szlaku 77.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: I po reklamie.
14: Jestem Kuba.
15: Tu Martyna.
16: This is Lady Gaga.
17: Z tej strony Cleo.
18: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
14: Kraków 96 i 7 FM.
1: Już ósma?
15: Tak, ósma. Czas na Flash Sport i pogodę. Jest z nami Ania Łopuszańska.
16: Jestem, dzień dobry, zapraszam. Raportem z dróg zaczynamy to poranne wydanie Flesza. S10 w zachodniopomorskim może teraz sprawiać trochę więcej problemów. To jest odcinek między węzłami Witankowo-Wałczy Wschód. Ciężarówka uderzyła w bariery, zablokowany jest lewy pas w kierunku Szczecina. A w korkach stoją też kierowcy korzystający z 74 w Świętokrzyskiem na odcinku Kielce-Piotrków-Trybunalski. W pobliżu miejscowości Kostomłoty II doszło do pożaru budynku. Na czas trwania akcji gaśniczej zablokowany jest pas w kierunku Piotrkowa-Trybunalskiego. Służby kierują ruchem wahadłowo. Warszawa nie pójdzie w ślady Krakowa. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego nie dojdzie do skutku, bo inicjatorem akcji referendalnej nie udało się zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów.
17: Maciej Wilk, który stał za stołeczną operacją referendalną, żalił się, że w akcję nie zaangażowały się żadne ruchy polityczne. Najbardziej był zdziwiony, że Prawo i Sprawiedliwość nie włączyło się w zbieranie podpisów. W efekcie zabrakło ich na tyle, by można było rozpisać referendum. Trzaskowski odniósł się do nieudanej próby rozpisania referendum, zapowiedział, że będzie starał się uwzględniać wszystkie głosy krytyczne.
16: Tyle Michał Radkowski. Tymczasem w Krakowie trwa walka o głosy. W drugiej turze wyborów prezydenckich, które odbędą się 11 października, zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. A w czwartek w całym kraju początek roku akademickiego. Czy studenci są przygotowani do startu?
18: W miarę przygotowana, aczkolwiek niewyspana.
19: Czy kiedykolwiek można powiedzieć, że jest się w pełni gotowym?
18: Wakacje trochę trwały, także powoli trzeba się zacząć nastawiać.
20: Ale jest coś, co trzeba faktycznie przygotować przed rozpoczęciem roku?
18: Nie wiem, siebie. Najlepiej siebie.
20: To znaczy?
18: Pozytywne nastawienie oczywiście. Myślę, że nie ma co się uczyć przed. Uśmiech, czysty tornister i czysty zeszyt na notatki i tyle.
20: A jak spędzisz ostatnie dni wakacji?
18: Wyśpię się. Przede wszystkim się wyśpię.
16: No to akurat świetny pomysł, mówili studenci z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a rozmawiał z nimi Stanisław Pawłowski. Poprawia czujność, koncentrację i może podkręcić wydajność. Dziś ponoć dzień kawy to eliksir życia, który ma naukowo udowodnione właściwości zdrowotne. Pamiętajcie, kawa może nie zmienia rzeczywistości, ale sprawia, że jesteśmy gotowi zmierzyć się z nią z większym uśmiechem. Polska kontra Szwecja 1-3. Niestety biało-czerwoni piłkarze znów uległi Szwedom. Tym razem w meczu Ligi Narodów selekcjoner kadry Jan Urban przyznał, że wygrał zespół lepszy, który wywiązał się z roli faworyta. No i dodał, że robi wszystko, by poprawić grę biało-czerwonych.
21: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. I ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej. Ja też. Może na dzień dzisiejszy. Jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza.
16: Mówił Jan Urban. W piątek na Narodowym zagramy z Rumunią. Tymczasem kibice Wisły Kraków nie zobaczą na żywo meczu z Legią Warszawa. Sektor gości na stadionie przy Łazienkowskiej został zamknięty do końca roku. To na wniosek policji, która zgłosiła nieprawidłowości konstrukcyjne. Mecz Legia kontra Wisła w niedzielę 11 października. Na termometrach rozgościły się dwudziestki, a na niebie fala błękitu i tak zostanie przynajmniej do weekendu. W całej Polsce dziś powinno być słonecznie. 21 kresek w Trójmieście, podobnie prezentuje się stolica, 23 stopnie w Poznaniu. No i najcieplej do 24 stopni w Zielonej Górze.
1: No, jest dzień kawy i dzień kuriera. Jak świętować, trzeba sobie walnąć kawkę i coś zamówić, nie?
16: Jest świetny pomysł.
1: Dobry. Tymczasem my mamy dla was zamówione super hity. Wstawaj, nie udawaj. RMF Max. Karola Kowalska.
22: Mateusz Marek. I Somber gra dla was. 3

0: niepodrabialny wokal to Szanda Polfer MF Max.
1: Październik za pasem, a jak październik, to za chwilę listopad. 1 listopada, słuchajcie, okazuje się, że no, na 1 to trzeba robić zakupy już, bo znicze mogą kosztować nawet 800 zł.
2: Ale co, wszystkie razem?
1: Nie, jeden znicz może kosztować 800
2: zł. Takie są znicze?
1: Tak, ale to nie chodzi o to, że podróżały ceny, tylko po prostu teraz są takie w trendach, no, że możesz sobie kupić na przykład znicz z granitu albo znicz ze stali. No i kosztuje 800-1000 zł.
2: No to poczekajmy, jak benzyna stanieje, to każdy sobie kupi po 5 takich zniczy.
1: To już jest, ja myślę, ten level, że jak sobie kupisz, to możesz sobie postawić taki znicz jako taką designerską lampkę w salonie.

0: Ale to jest dobry numer, nasz nowy ulubiony Paraiso w RMF Max, 17 po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj. Karola i Mateuko.
2: Ciekawostki dla was od samego rana. Słuchajcie, od przyszłego roku w Polsce tacy producenci eko rzeczy będą musieli też sprawić, żeby skład był w 100% eko, to się będzie musiał ze sobą zgadzać. Czyli nie wystarczy samo opakowanie, papierowa torba, wiadomo. Jeszcze rzeczy w środku będą musiały naprawdę być też ekologiczne. No.
0: Okej, okay, w końcu. Ale też do tego czasu w sumie to dużo się może zmienić. Do tego czasu to wszystko już będzie, wiecie, proteinowe.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max. Reklama.
3: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
4: Czas na jesienną dawkę dobrej muzyki. Na pomarańczowej scenie klubu Studio wystąpią 25 października T-Love, ikona polskiego rocka. 30 października charyzmatyczny Rogucki. 27 listopada wrócimy do kultowych brzmień Mysłowic. 29 listopada wystąpi mistrz muzycznych opowieści Wojtek Szumański. A 18 grudnia jeden z najbardziej charakterystycznych duetów polskiej sceny, The Dumplings. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Tomek!
11: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
18: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Daria Zawiałow i Złamane Serce jest OK. Przytulamy was o 8:30 w RMF Max. No i to jest taka pora, słuchajcie, że musimy ten temat poruszyć.
1: Tak, chcemy z wami zrobić taką radiową rolkę. Słuchajcie, Filip Heiser rozwalił internet swoim podcastem z wybranką swojego serca, rozmawiali, no i wygłaszał tam między innymi takie mądrości.
0: No na przykład było tak, słuchajcie.
2: Taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Naprawdę?
2: Naprawdę. No, jadłaś kiedyś pizzę z kebabem?
0: Nie.
2: Jest bardzo dobra.
1: No, dziękujemy za tą informację, ale też były takie mądrości.
2: Uwierał mnie but, a właściwie obcierał, bo miałem nowe buty, takie nówki z pudełka, a nieprzechodzony but potrafi obcierać.
0: No tak, no.
1: Naprawdę? No serio?
0: Naprawdę.
1: No i mamy dla was zabawę. Zróbmy taką roleczkę razem. Nagrajcie nam głosówkę. Jaką ciekawostką zagadasz niezręczną ciszę?
0: Na przykład, nie wiem, w windzie albo przy ekspresie do kawy w pracy.
1: A my po niej wam powiemy, naprawdę? O! Więc śmiało, wbijacie na Instagrama RMF Max albo na Facebooka, nagrywacie coś bardzo taką dużą mądrość życiową, ciekawostkę.
0: Na pewno macie takich ciekawostek dużo.
1: Naprawdę? O, fajnie. Czekamy na to. Dawajcie.

0: Robi klima do poranku. On Tonight gra w RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: O, fajnie. Super, bo prosiliśmy was, żebyście nam powysyłali jakieś mega ciekawostki, które można tak właśnie skomentować. Serio? Naprawdę? O.
0: Ale to jest fajne, bo to, tak, słuchajcie, można wykorzystać na przykład w ciągu dnia w pracy. Tak. Jak nie wiecie, co powiedzieć, nie wiem, przy windzie, przy ekspresie do kawy, w kolejce, to bardzo proszę, mamy dla was kilka pomysłów.
1: A inspirowaliśmy się Filipem Heizerem i jego podcastem? No, proszę bardzo.
2: Taka ciekawostka. Kajak od tyłu to też kajak.
0: Naprawdę?
3: Naprawdę.
4: A nie wiem, czy wiecie, że słoń to jedyne zwierzę, które nie potrafi skakać.
0: Naprawdę?
3: Naprawdę.
5: Czy ty wiedziałaś, że dodając cytryny do kubka z herbatą nie pozostawia takich smug po herbacie?
0: Naprawdę?
3: Naprawdę.
1: Co my byśmy zrobili bez tej wiedzy i bez was? Jesteście świetni,
0: jesteście,
1: dzięki.
0: Jesteście najlepsi, lecą do was gadżety, pozdrowienia.
6: Max. Reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Ręczne rzemiosło. Szlachetne materiały, nowoczesne technologie. Łącząc te aspekty, tworzymy przedmioty o wyjątkowym charakterze i wysokiej jakości. Pałucki Studio. W naszej pracowni tworzymy unikatowe meble, lampy i obiekty do dekoracji wnętrz. Nasze prace powstają także na indywidualne zamówienie, tak by wkomponowały się w określone wnętrze i jego atmosferę. Pałucki Studio. Więcej na paluckistudio.com i Instagramie paluckistudio.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
3: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. DeLonghi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do

0: modnie? Wiemy jak, o tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka, to o nas!
1: Miejsce docelowe. Nowy dom, a może inwestycja?
2: Kieruj się do Expo Kraków.
1: Chyba muszę odwiedzić doradcę.
2: Kieruj się do Expo Kraków.
1: Teraz?
3: 3 i 4 października. Targi mieszkań, domów i nieruchomości inwestycyjnych w Krakowie. Deweloperzy, kredyty, domy gotowe, inwestycje zagraniczne i wiedza ekspertów.
1: Krakowski weekend nieruchomości w Expo Kraków.
3: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres. Wstęp bezpłatny. Więcej na targimieszkan.pl. Zaprasza sponsor Puket Plus.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,40.

0: wcale nie trzeba umieć tańczyć, żeby ruszać bioderkami do tego numeru. Margaret i Prima Ballerina, to jest poranek w RMF Max.
1: A my jaramy się tym jeszcze cały czas, ponieważ trudno się tym nie jarać, że możemy wam pozwolić wygrać największe pieniądze, jakie da się wygrać w radiu.
0: Drugi dzień złotej kumulacji w RMF Max i nawet milion złotych u nas do zgarnięcia.
1: No, przydałby ci się milion złotych? Nie wierzę, żeby ci się nie przydał. Nie ma osoby, której by nie urządził milion złotych.
0: No i teraz uwaga, zgłaszacie się SMS-em z hasłem Max na nowy, to jest bardzo ważne, na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em i tak wchodzicie do naszej zabawy i gracie o milion złotych.
1: Albo ogarniacie sobie jakieś fajne bonusy przez rmfmax.pl.
0: Mogę to jeszcze raz powiedzieć?
1: Bardzo proszę.
0: Gracie o milion złotych w RMF Max.
1: Milion!

0: To jest najlepsze towarzystwo w pracy. Adam Lambert i Ghost Town. Wysłuchacie RMF Max. 4 minuty zostały do godziny 9:00, a to oznacza, że my jesteśmy gotowi. I jeżeli wy też jesteście gotowi, żeby usiąść wygodniej i posłuchać Flesza i prognozy pogody, no to jesteśmy umówieni i słyszymy się za moment o 9:00. RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
1: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive. To koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Oszczędzaj z Air Arabia. Let z Krakowa już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 15 października 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
1: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: I po reklamie.

0: tu Ola i Jarek.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Cześć, tu Oskar Sims.
3: Hello, this is September.
4: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: Wtorek, 29 września, słuchacie RMF Max Kraków. Kinga Nega jest 9. Zapraszam na Flash. Rząd zajmie się dziś przyszłorocznym budżetem. Ministrowie mają przyjąć ostateczny kształt przyszłorocznych wydatków i dochodów oraz dziury budżetowej, która będzie większa o kolejne 11 miliardów. Ogromnym obciążeniem ma być też spłacanie dotychczasowych zobowiązań, czyli koszty obsługi długu.
7: W roku 2027 wynoszą one 107 miliardów złotych, o 17 miliardów złotych więcej niż w roku bieżącym.
6: Przyznawał minister finansów Andrzej Domański. Projekt zakłada wyższą akcyzę, opłatę cukrową, zmiany w podatkach PIT, szereg zmian, które do tej pory się nie wydarzyły.
5: Słuchacie RMF Max Kraków.
6: Dobre warunki pogodowe. W Krakowie od rana dużo słońca. Policja informuje o kolizjach na Stawowej i Łowińskiego. Szczegółowa prognoza tuż po flaszu. W niedzielę Kraków zyska nową przeprawę przez Wisłę. O 18.30 oficjalne otwarcie kładki Kazimierz Ludwinów, która połączy dwa popularne brzegi miasta. To nowa trasa dla pieszych i rowerzystów. Powstały również dojścia, ścieżki rowerowe i nowe oświetlenie. W centrum kładki zaplanowano specjalną przestrzeń do odpoczynku i podziwiania widoków. Miasto zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania otwarcia. Małopolska policja apeluje o przygotowanie pojazdów na jesienno-zimowe warunki. Mimo że za oknami słońce, warto zaplanować sobie wymianę opon. Dlaczego lepiej to zrobić, zanim spadną temperatury?
8: Jest to dlatego ważne, ponieważ mieszanka gumowa opony letniej w niskiej temperaturze traci swoją przyczepność, twardnieje i właśnie na takiej mokrej, śliskiej nawierzchni, no, traci swoje właściwości i ta droga hamowania znacznie się wydłuża.
9: To kiedy warto je wymienić? Teraz chyba, nie? Jakoś w tym okresie?
8: Oczywiście nie czekajmy na ostatnią chwilę. Mniej więcej, kiedy średnia dobowa temperatury spada poniżej 7 stopni Celsjusza.
6: Przypominała nadkomisarz Joanna Bieler-Radwańska z małopolskiej drogówki. Rzeka Prądnik bardziej przyjazna dla ryb. Dzięki ekologicznej akcji do wody trafiły 3 wywrotki kamieni i żwiru, dzięki czemu powstały tu naturalne kryjówki i tarliska. Jednym z gatunków, które na tym skorzystają, jest rzadki głowacz.
10: To są takie praktyczne działania na rzecz ochrony ekosystemów rzecznych i poprawy warunków siedliskowych naszych ryb.
9: Opiszmy, co tutaj jest w tej wodzie. Tak. Kamienie, co tu jest?
11: No, został zakupiony żwir o różnych frakcjach, a także troszkę większe kamienie, które ułożyliśmy na dnie. Zrobiliśmy taką żwirową łachę, na której też ułożyliśmy kamienie, które będą po prostu stanowiły schronienie dla ryb.
6: Mówili Paweł Chodkiewicz ze Stowarzyszenia Małopolska Ochrona Wód i Środowiska, a wcześniej Magdalena Słaboń z zarządu zlewni PGW Wody Polskie w Krakowie. Rozmawiał z nimi nasz reporter Przemek Błaszczyk. Teraz już najświeższa prognoza pogody. Zapraszam.
12: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Złota polska jesień w pięknej odsłonie. Dzisiaj w Krakowie kolejny słoneczny i ciepły dzień. Temperatura po południu maksymalnie wzrośnie do 22 stopni. Na niebie dużo błękitu i słońca. Parasol można zostawić w domu, nie będzie potrzebny. Warunki biometeo dzisiaj korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr chwilami może powiać się nieco silniej. W nocy również zachmurzenie małe, bez opadów deszczu, chociaż chłodno, temperatura spadnie do 6 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
13: Żebyście nie zapomnieli, przypominamy, mamy dzisiaj Dzień Kuriera, świętujemy, pozdrawiamy i Dzień Kawy
14: tak,
13: dzisiaj.
14: Dzięki temu jest suchy żart na start. Ile kawy piją pielęgniarki?
15: O, ze 3 kawki. Przepraszam bardzo.
13: Dziękujemy.
14: Sucho, dziękujemy. Bardzo fajnie było. Mateusz Marek.
13: Karola Kowalska, do jutra, pa.

bardzo. Jakie przyjemne dźwięki muzyki. To Music Sounds i Fastboy w RMF Max. Do tego dorzucam dzień dobry. I na dzień dobry mam dla was bardzo ważne przypomnienie. 1 000 000 złotych jest do zgarnięcia w RMF Max. Największe pieniądze w historii naszego radia. Powtórzę raz jeszcze. 1 000 000 złotych. Jeżeli te pieniądze na coś wam by się przydały, a umówmy się, 1 000 000 złotych to przyda się wam, rodzinie, sąsiadom nawet mogłoby się to wszystko przydać. Ten 1 000 000 do podziału. No to śmiało, wpadajcie do naszej zabawy już teraz SMS-em z hasłem MAX na nowy numer 7467. Powtórzę jeszcze raz. 7467 za 4,92. Albo po staremu zaglądajcie na rmfmax.pl. Przypominam, 1 000 000 złotych w RMF Max czeka. RMF Max. Don't tell the God.

0: sama.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: Jesteś nikim.
5: Patrz, przytyło.
4: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął z grupy.
3: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
6: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
7: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit.
1: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive. To koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
16: Oszczędzaj z Air Arabia. Let z Krakowa już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 15 października 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
18: Kraków 96 i 7 FM.

0: Tak jak lubisz, jest właściciel polskiej palarni kawy speciality Coffee Grange.
1: 29 dzień września to data wyjątkowa, szczególnie dla kawoszy, bo to właśnie dzisiaj obchodzimy Dzień Kawy. I z tej okazji podpytujemy Was o sposób na kawę idealną. I ze mną w tym temacie jest już Michał. Opowiadaj, jaką kawę pijesz.
2: Z kostkami lodu, do tego syrop lawendowy. Przy dwulatku nie można wypić ciepłej kawy, więc już się przestawiłem na mrożoną.
1: No właśnie, napisałeś, że nawet po godzinie nadal smakuje tak samo, czyli znakomicie. No wiadomo, jak to mrożona kawa.
2: Tak.
1: Czy zimą ta kawa mrożona z twojego przepisu też jest okej, czy jednak jakoś zimą na przykład podgrzewasz tę kawę?
2: Nie, bardziej zimna, myślę, że jest najlepsza.
1: Z pozdrowieniami dla wszystkich rodziców.
2: Tak jest.
1: Ale wierzę, że jeszcze kiedyś uda ci się wypić ciepłą kawę, taką na przykład, wiesz, myślę, typowo włoską. Kiedyś przyjdą takie czasy.
2: Będzie smakować.
1: No tak, bo jak się już człowiek do takiej zimnej, mrożonej wręcz przyzwyczai, to może być ciężko. Michał, mam dla ciebie nagrodę za twój fantastyczny przepis. Wyjątkowy zestaw kawowy, czyli kilogram kawy Espresso Grange, do tego dwie kawy Single Origin i jeszcze aromatyczne ciasteczka z kawą. Można i na ciepło, można i na zimno.
2: Myślę, że się przyda na pewno.
0: Sponsorem konkursu Tak jak lubisz jest właściciel polskiej palarni kawy speciality Coffee Grange.

0: takich nowości. To się bardzo przyjemnie słucha. Robin Schulz, Take It Slow w RMF Max. Ale teraz też coś, o czym będzie bardzo przyjemnie posłuchać. Ta najnowsza prognoza pogody, która przecudownie się zapowiada, więc zostańcie blisko radia i posłuchajcie, co się będzie działo. RMF Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet milion złotych!
1: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
3: Graj o milion.
1: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
3: Ten milion może być twój.
1: Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
18: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
19: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Złota polska jesień w pięknej odsłonie. Dzisiaj w Krakowie kolejny słoneczny i ciepły dzień. Temperatura po południu maksymalnie wzrośnie do 22 stopni. Na niebie dużo błękitu i słońca. Parasol można zostawić w domu, nie będzie potrzebny. Warunki biometeo dzisiaj korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr chwilami może powiać nieco silniej. W nocy również zachmurzenie małe, bez opadów deszczu, chociaż chłodno, temperatura spadnie do 6 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

W swoim życiu na wiele rzeczy czekamy. Mam wrażenie, że wręcz ciągle czekamy. Tak jak w numerze Aviciiego, Waiting for Love. Trochę czekamy na miłość, ale trochę czekamy na weekend, trochę czekamy na wyjście z pracy, na obiad, na kolejną porcję kawy, na różne rzeczy w życiu. Przychodzi nam czekać. No i trochę trzeba było czekać na otwarcie kładki Kazimierz Ludwinów. No a patrzyliśmy się na testy obciążeniowe, na dyskusje różne, też dosyć kontrowersyjne dookoła tej kładki. No ale w końcu się doczekaliśmy, a w zasadzie doczekamy lada dzień jej otwarcia 4 października, więc w najbliższą niedzielę o 18.30 będzie uroczysta inauguracja tejże właśnie kładki, więc jeżeli chcecie się nią przespacerować po raz pierwszy premierowo, to najbliższa niedziela 18.30. Dodam tylko, że pogoda całkiem nie najgorsza się szykuje. Nie będzie padać, może będzie pochmurno, ale będzie całkiem ciepło, więc pogoda idealna na spacery, również te po kładce.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
7: Profilaktyka! Podaj dalej!
8: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: To przedpołudnie z RMF Max Kraków, jest godzina 11, Kinga Nega. Zapraszam na flash i prognozę pogody. W przedpołudniowym flashu ważna informacja dla studentów. Jeśli pracowaliście w wakacje, to sprawdźcie, czy wasze ubezpieczenie zdrowotne jest ważne, przypomina ZUS. Po zakończeniu wakacyjnej pracy wcześniejsze zgłoszenie jako członka rodziny nie odnawia się automatycznie. Student do 26 roku życia bez własnego tytułu do ubezpieczenia może zostać zgłoszony ponownie przez rodzica lub małżonka. Jeżeli nie ma takiej możliwości, zgłoszenia może dokonać uczelnia, ale tylko na wniosek studenta. Zgłoszenie jest bezpłatne i nie podnosi składki rodzica ani małżonka. Na zgłoszenie lub wyrejestrowanie jest 7 dni.
9: Słuchacie RMF Max Kraków.
8: Kilka kilometrów ma korek na autostradowej obwodnicy Krakowa. Między węzłami Kraków-Balice, Kraków-Bielany zderzyły się 4 samochody. Ruch został już przywrócony 2 pasami, ale zator jeszcze się nie rozładował. W niedzielę będzie można się przejść i przejechać rowerem nową kładką nad Wisłą łączącą Kazimierz z Ludwinowem. Oficjalne otwarcie 4 października o 18.30.
10: Kładka będzie przeznaczona dla pieszych i rowerzystów, ale nie tylko do przemieszczania się z jednego brzegu na drugi. Konstrukcja składa się z 3 stalowych części, a jej środkowy fragment ma być takim trochę punktem widokowym. Aktualnie trwają jeszcze odbiory techniczne i ostatnie formalności. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a jak dowiedziałem się, nie powinno nam się nic wykopytnąć, to w niedzielę późnym popołudniem łatwiej i sprawniej i szybciej przejdziecie z Kazimierza na Ludwinów i z Ludwinowa na Kazimierz.
8: Informował Przemek Błaszczyk. Policja przypomina kierowcom, to dobry moment, by pomyśleć o wymianie opon. Choć przepisy nie nakazują jazdy na zimówkach, funkcjonariusze zalecają zmianę ogumienia, gdy średnia temperatura spada poniżej 7 stopni. A co z oponami całorocznymi?
11: Opony wielosezonowe są dobrym rozwiązaniem dla kierowców, którzy jeżdżą głównie w mieście, poruszają się po drogach odśnieżonych, miejskich, jeżdżą spokojnie, nie wyjeżdżają w takie, no może bardziej newralgiczne, niebezpieczne górskie drogi.
8: Podpowiadała nadkomisarz Joanna Biela-Radwańska z Małopolskiej Drogówki. Nowe życie dla prądnika. Do rzeki trafiły kamienie i żwiry, które pomogą odbudować siedliska ryb, w tym unikatowego głowacza.
12: Zrobiliśmy taką żwirową łachę, na której też ułożyliśmy kamienie, które będą po prostu stanowiły schronienie dla ryb, ale także ten żwir będzie jakby miejscem do rozrodu, czy dla głowaczy, czy też dla pstrągów, ponieważ te ryby potrzebują dna z takiego substratu kamiennego, żeby móc się wytrzeć.
8: Mówił Paweł Chodkiewicz ze Stowarzyszenia Małopolska Ochrona Wód i Środowiska. Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce. 6 października na Uniwersytecie Jagiellońskim rusza wyjątkowy projekt. Na uczniów czekają spotkania z psychologami, prawnikami i pedagogami.
9: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Słoneczny wtorek w Krakowie, zdaniem synoptyków, przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie małe. W prognozach bez opadów deszczu, a na termometrach całkiem przyjemne wartości. Dziś po południu maksymalnie zobaczymy 22 stopnie. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne, wiatr chwilami nieco silniejszy. Noc pogodna, bez opadów deszczu, ale chłodna. Temperatura zatrzyma się w okolicach 6 kreski, a jutro znowu słoneczniej do 23 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

Black Eyed Peas, Dawid Podsiadło, Post Malone i jeszcze wiele innych muzycznych smakołyków będzie na naszej playliście w godzinie 11, także polecam, zostańcie, na pewno nie będzie nudno. A tymczasem witam po godzinie 11. Cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia. I jeszcze trochę energii na wtorkowe przedpołudnie.

mógłby nam śpiewać bez końca i chyba by nam się nawet nie znudził. Oskar Cyms w RMF Max Kraków. Takie bęgery podrzucamy po godzinie 11. Tymczasem na dzisiejszy wieczór mam dla was propozycję. Jeżeli bez końca moglibyście słuchać ryku silników, ale takich, wiecie, klasyczków amerykańskich, to mam dla was propozycję. Jak się okazuje, co wtorek w naszym mieście jest organizowane coś takiego jak Amkarowe Wtorki, czyli okazja do tego, żeby zobaczyć i posłuchać tych wyjątkowych amerykańskich samochodów. Każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca i dzisiaj wypada właśnie jeden z nich, godzina 18, start, gdzie hangar Czyżyny, czyli osiedle drugiego pułku lotniczego, to tutaj możecie się napatrzeć na naprawdę piękne bryki, a w tym czasie możecie też zjeść coś dobrego, bo po raz pierwszy w tym sezonie na zlocie będzie food truck, będzie coś z grilla, będzie coś do picia, no i wszystko dzieje się non-profit, także jeżeli ładne samochody lubicie albo ładny samochód macie, to tam na miejscu też możecie się wszystkim pochwalić. A szczegółów szukajcie najprościej na fejsie. Amkarowe Wtorki, coś dla tych, którzy są zakochani w obłędnym dźwięku amerykańskich silników. Teraz nie silniki, ale ekipa też prosto ze Stanów Zjednoczonych. Black Eyed Peas w RMF Max Kraków.

0: wprawia nas w bardzo dobre nastroje, jak zawsze. Ten chłopak wie, jak zrobić dobry beat. No a my wiemy, jakie pieniądze wam rozdać, żebyście się uśmiechali szeroko. A mamy naprawdę szeroki, wysoki też 1 000 000 złotych. Taka kasa w złotej kumulacji w RMF Max. Największe pieniądze w historii naszego radia. I powiem wam szczerze, ja cały czas nie dowierzam, ale sprawdzałam, naprawdę ten 1 000 000 tam na was czeka. Jest safe, w którym te pieniądze no tylko czekają, żeby ktoś je wytypował, żeby ktoś chciał powiedzieć: tak, 1 000 000 złotych w RMF Max będzie mój. Trzymam kciuki, żeby to do ciebie, drogi słuchaczu, albo droga słuchaczko, trafiło. A co zrobić, żeby mieć szansę na trafienie tego miliona? Sprawa jest dziecinnie prosta. Wystarczy mieć telefon, złapać za ten telefon i wysłać SMS-a z hasłem Max na numer 7467 za 4,92. Można też zaglądać na rmfmax.pl, tak jak zawsze. Tutaj też przyjmujemy wasze zgłoszenia i tutaj na spokojnie możecie przeczytać, że żadne zera mi się nie pomyliły, że naprawdę 1 000 000 złotych na was czeka. SMS Max 7467 albo rmfmax.pl. Tu walczycie o 1 000 000 złotych. Max.
1: Reklama. Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. 1 000 000. Graj o 1 000 000. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 zł. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten 1 000 000 może być twój. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive. To koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
4: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Miejsce docelowe. Nowy dom, a może inwestycja?
10: Kieruj się do Expo Kraków.
9: Chyba muszę odwiedzić doradcę.
10: Kieruj się do Expo Kraków.
9: Teraz?
10: 3 i 4 października. Targi mieszkań, domów i nieruchomości inwestycyjnych w Krakowie. Deweloperzy, kredyty, domy gotowe, inwestycje zagraniczne i wiedza ekspertów.
9: Krakowski weekend nieruchomości w Expo Kraków.
10: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres. Wstęp bezpłatny. Więcej na targimieszkam.pl. Zaprasza sponsor Phuket Plus.
11: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
12: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
13: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Hejka, tu Maciek.
16: Ja też dołączam, jestem Aneta.
17: Hey, this is Imagine Dragons.
18: What's up, this is Sean Paul.
19: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Kraków 96 i 7 FM.

0: tak jak lubisz. Jest właściciel polskiej palarni kawy speciality Coffee Grange.
1: Słyszeliśmy już dzisiaj o kawie mrożonej, słyszeliśmy o kawie z kakao, a teraz jest ze mną Grzegorz, który uwielbia kawę z maksymalną dawką kardamonu, ale podobno z kardamonem był dzisiaj problem. Grzegorz, dlaczego?
2: No zużył się, bo to jest obowiązkowa rzecz do kawy, oprócz oczywiście uśmiechu osoby proszącej, ale też nie zawsze tak jest.
1: A powiedz mi, skąd pomysł na ten kardamon do kawy? Gdzieś to podpatrzyłeś u kogoś?
2: Tak, to jest podpatrzone na takim festiwalu kawowym, gdzie nawiązywano do parzenia kawy w stylu quasi-tureckim, safaryjskim, piasku. No i to jest taki właśnie orientalny, że tak powiem, przysmak.
1: Okej, okay, a czy twoja filiżanka też jest orientalna? Bo napisałeś, że musi być ulubiona, budząca wspomnienia. To opowiedz o tej filiżance.
2: No nie, no to nie jest jedna, to każda trochę niesie wspomnienia, to się, że tak powiem, zmienia.
1: A jaka dzisiaj była filiżanka?
2: Dzisiaj była, ojej, niech sobie przypomnę, to była, nie, dzisiaj była taka zwykła, jakaś tam firmowa.
1: Okej, czyli dzisiaj może niekoniecznie idealna kawa, ale jest szansa, że zostanie jeszcze ta idealna kawa nadrobiona przez ciebie.
2: Mam taką nadzieję.
1: Trzymam za to kciuki, a w międzyczasie mam dla ciebie nagrodę. Zestaw kawowy, w którego skład wchodzi kilogram kawy Espresso Grange i dwie kawy Single Origin i jeszcze aromatyczne ciasteczka z kawą. Mam nadzieję, że będą pasować do twojej kawy z kardamonem.
2: No dobrze, będą pasować pod warunkiem, że rzeczywiście osoba towarzysząca będzie ciekawa.
0: Sponsorem konkursu Tak jak lubisz jest właściciel polskiej palarni kawy speciality Coffee Grange.

0: Reklama.
1: Ręczne rzemiosło, szlachetne materiały, nowoczesne technologie. Łącząc te aspekty, tworzymy przedmioty o wyjątkowym charakterze i wysokiej jakości. Pałucki Studio. W naszej pracowni tworzymy unikatowe meble, lampy i obiekty do dekoracji wnętrz. Nasze prace powstają także na indywidualne zamówienie, tak by wkomponowały się w określone wnętrze i jego atmosferę. Pałucki Studio. Więcej na paluckistudio.com i Instagramie palucki.studio.
2: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
11: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
12: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób 2 razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Słoneczny wtorek w Krakowie. Zdaniem synoptyków przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie małe. W prognozach bez opadów deszczu, a na termometrach całkiem przyjemne wartości. Dziś po południu maksymalnie zobaczymy 22 stopnie. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne, wiatr chwilami nieco silniejszy. Noc pogodna, bez opadów deszczu, ale chłodna. Temperatura

Nieważne gdzie jedziecie, nie jedziecie sami. Po pierwsze, śpiewa wam Dawid Podsiadło, a po drugie, macie za sobą cały czas całą ekipę RMF Max. I tego się trzymamy. Trzymamy się też powoli, no nie wiem, za brzuchy, za lodówki, mikrofale, za pudełka obiadowe, bo zbliżamy się do pory obiadowej. 12 lada chwila wybije, więc wiecie, macie już zielone światło, żeby tam sobie coś odgrzewać, więc smacznego już na zapas wam życzę. Natalia Kawałek, dzięki piękne za dzisiaj. No i jutro też się oczywiście słyszymy. Dobrego popołudnia, dobrego wtorku. Pa!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: A pamiętacie, jak masło było tanie? Teraz po takich obniżkach masło ma wystrzelić. No i rzekomo zakłada się, że będzie kosztowało nawet po 9 ziko za kostkę.
3: Naprawdę?
2: Pewnie już wszystko zróbmy w tym kraju potychę. Niech będzie wszystko porówno potychę. No.
3: Czyli teraz jak będziesz chciał powiedzieć o jakiejś bogatej krainie, to trzeba będzie powiedzieć, że to jest kraina masłem i dieslem płynąca.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
5: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
8: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: I po reklamie.
18: Tu Kasia.
19: Jestem Radek, a to moja ekipa.
20: Hey, this is Calvin Harris.
21: Cześć, tu Daria Zawiałow.
22: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
23: Kraków 96 i 7 FM.
24: Dokładnie w południe w RMF Max czas na flash i prognozę pogody Kinga Nega. Zapraszam na przegląd informacji z Krakowa. Po 2 meczach w naszej grupie w dywizji B piłkarskiej Ligi Narodów mamy zaledwie 1 punkt. Piłkarska kadra Polski przegrała wczoraj w Sztokholmie ze Szwedami 1-3. Biało-czerwoni mieli swoje dobre chwile, ale trwały zdecydowanie za krótko. Zabrakło skuteczności w wykończeniu akcji i skuteczności w obronie. Jedyną bramkę strzelił dla nas Sebastian Szymański.
25: Trochę więcej spokoju w dograniu z bocznej strefy do środka, kiedy jesteśmy już w tym polu karnym, trochę takiej pazerności nam brakuje, takiej bezwzględności, bo
0: Naprawdę jego Karaś miał jedną rzutkę i zamienił na bramkę.
24: Przyznaje nasz obrońca Jan Bednarek. W piątek zagramy z Rumunią.
2: Słuchacie RMF Max Kraków.
24: Od jutra przy stacji Kraków Grzegórzki będzie można przesiąść się z pociągu albo tramwaju prosto na elektryczny rower. Urzędnicy będą również zapisywać chętnych do wypożyczania rowerów cargo. Z wszystkich będzie można korzystać za darmo, informuje Przemek Błaszczyk.
17: Od rana ma tam czekać na was od kilku do kilkunastu elektryków, a między 9 a 12 na miejscu będą też pracownicy ZTP, którzy pomogą założyć konto w systemie. Ruszą też wtedy zapisy na rowery cargo.
20: Będziemy mieli 15 rowerów do wynajęcia, 5 rowerów mamy z platformą i one mają wspomaganie, 4 z pakami nie mają wspomagania, to są te stare rowery, które będą do wynajmowania na miesiąc.
17: Przyznaje Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego.
24: Wypożyczalnia cargo będzie darmowa, ale konieczne będzie wpłacenie zwrotnej kaucji. Użytkownik będzie również musiał przejść krótkie szkolenie. W Krakowie zmieniają się zasady wynajmu miejskich lokali. Po blisko 20 latach Zarząd Budynków Komunalnych wprowadza nowe przepisy. Mają być prostsze dla przedsiębiorców i organizacji społecznych.
21: Zmniejszamy wysokość kaucji, którą organizacje pozarządowe wpłacają przy wynajęciu lokalu. Do tej pory było to 300% miesięcznego czynszu, teraz będzie dla tych organizacji 100%, a więc jest im dużo łatwiej wejść, wynająć lokal, jest niższy próg wejścia do wynajęcia lokalu z zasobu gminnego. Po drugie, mamy możliwość wskazania lokali, o najem których w dwóch pierwszych przetargach będą mogły się ubiegać tylko organizacje pozarządowe, a więc nie będą musiały rywalizować.
24: Mówił Marcin Paradysz, dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych. 3 października odbędzie się 8. edycja Krwiobiegu w Krakowie. Wszystko będzie się działo na bulwarach Wiślanych. Jakie trasy przygotowano dla biegaczy?
25: Dla dzieci będzie urządzona pomiędzy pomnikiem a chodnikiem, zaraz też obok bulwarów Wiślanych. Natomiast dla osób dorosłych startujemy spod Smoka Wawelskiego, malowniczą trasą prowadzącą uczestników wzdłuż bulwarów Wiślanych przez Kładkę Bernatkę, okolice dawnego hotelu Forum i Most Dębnicki.
26: Takie kółeczko.
25: Takie kółeczko, jeśli ktoś startuje na 10 kilometrów, okrąża to 2 razy.
24: Mówiła Wiktoria Strzelczyk z Polskiego Czerwonego Krzyża.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
27: Zaraz pogoda w RMF Max.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
24: To kolejne bardzo przyjemne popołudnie w Krakowie. Zdaniem synoptyków już do końca dnia utrzyma się zachmurzenie małe. Dużo błękitu i słońca. Oczywiście parasol nie będzie potrzebny w prognozach bez opadów deszczu, a temperatura dzisiaj maksymalnie zatrzyma się w okolicach 22 kreski. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr chwilami nieco silniejszy, ciśnienie wysokie, stabilne. Noc pogodna, sucha, ale chłodna. Na termometrach tylko 6 z plusem.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
29: RMS Max, hity na maksa.
30: Dzisiaj jest dzień kuriera w kalendarzu, 29 września.
31: Także normalnie o tej porze wiadomo jest tu ekipa, ale dzisiaj...
2: Poczuj dobry beat.
31: Dzisiaj ekipę zastępuje paczka. Hello! Asia Meus, Irek Jakubek.
30: Dzień dobry!
31: Dzień kuriera.

0: 12:12 na zegarach RMF Max. Patrząc za oknem dzisiaj, u nas jest fajnie, mam nadzieję, że u was też jest przyjemnie i sympatycznie, bo mieliśmy z Asią taki moment, że prosiliśmy pogodę, mówiliśmy, jak pogodę, zrób się na koniec miesiąca, tylko fajna pogoda. No i pogoda posłuchała i zrobiła się rewelacyjna.
1: To teraz podobnie ciepłe, gorące myśli trzeba wysyłać w stronę miliona złotych, który jest do wygrania w złotej kumulacji w RMF Max.
0: I my będziemy wysyłać te myśli w waszym imieniu. Wygrajcie milion, no wygrajcie milion. Otwórzcie razem z nami te najszczęśliwsze sejfy i zrób się tak, żeby milion pojawił się na waszym koncie.
1: A żeby dać sobie szansę na taką sytuację, w której być może wygracie milion, trzeba się zgłosić do złotej kumulacji SMS-em o treści Max, który wysyłacie teraz na nowy numer 7467, a taka wiadomość kosztuje 4,92.
0: Zanim się wszyscy zorientują, że mamy nowy numer 7467, bądź tym, który wykorzysta tę szansę i zagraj i wygraj milion Max. Niech leci SMS-em, najlepiej teraz. 7467.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive. To koniec, ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
13: I po reklamie.

0: Karolina,
1: Marek,
2: Zuśka.
3: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey, this is Kygo.
6: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: 12.30 na zegarach RMF Max. No nic tak bardzo nie poprawia radości popołudnia w pracy jak Armin van Buuren i perspektywa paru dni wolnego.
1: No i właśnie w tym temacie, coś co musicie dzisiaj wiedzieć, zwłaszcza w pracy, jest pomysł na kolejne nowe święto państwowe. Dzień zaślubin Polski z morzem.
0: Ale fajnie.
1: 10 lutego miałoby być świętowane.
0: 10 lutego?
1: Tak.
0: Wolny dzień zaślubin Polski z morzem. A całe szczęście, że to będzie luty nad morzem, bo wtedy przynajmniej nie ma zbyt wielu oczekiwań co do pogody.

0: i to nie jest wcale kwestia małych wymagań, po prostu wszystko, czego chcecie, jest...
1: Małych wymagań? Nie, Irek, nie.
0: Naprawdę? Chcesz powiedzieć, koniec z nami, odchodzę?
1: Tak. Asia.
0: Zostań chociaż na prognozę pogody, wiesz, jaka będzie fajna, szczegóły za chwilę.
1: Przemyślę to.
0: 23 minuty i pierwsza po południu.
2: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na Juwenia.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
3: Profilaktyka! Podaj dalej!
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej!
5: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
8: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
7: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: I po reklamie.

0: Cześć kochani, z tej strony Kleo,
1: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Kraków 96 i 7 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: To kolejne bardzo przyjemne popołudnie w Krakowie. Zdaniem synoptyków już do końca dnia utrzyma się zachmurzenie małe. Dużo błękitu i słońca. Oczywiście parasol nie będzie potrzebny w prognozach bez opadów deszczu, a temperatura dzisiaj maksymalnie zatrzyma się w okolicach 22 kreski. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr chwilami nieco silniejszy, ciśnienie wysokie, stabilne. Noc pogodna, sucha, ale chłodna. Na termometrach tylko 6 z plusem.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: wiedzieć.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Shakira nam robi zuzuzu. Z pozdrowieniem dla wszystkich leniwców, którzy zobaczyli 14:55 i pomyśleli sobie, że w dzień kuriera, no, a dzisiaj jest dzień kuriera,
1: jest
0: ich ulubiona paczka mówi do jutra.
1: No to do jutra, Asia i Rek, pa.
2: Reklama. Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
5: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na Ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję Twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
6: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
13: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy, Kraków, Fabryczna 13.
14: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
15: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.

0: na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta. I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: No i wybiła godzina 15, a to oznacza, że w RMF Max Kraków czas na flash, na sport i pogodę Kinga Nega. Zaczynamy. To jest budżet na miarę naszych czasów, tak przyjęty właśnie przez rząd plan finansowy państwa na przyszły rok, ocenia Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Ekspert podkreślił jednocześnie konieczność zmian w finansowaniu służby zdrowia.
2: Co roku ochrona zdrowia jest finansowana w coraz większym stopniu z budżetu centralnego, a nie ze składek, które do tego miały służyć. Już budżet nam pokazuje, że ochrona zdrowia wymaga pilnej reformy.
1: A na ochronę zdrowia w przyszłorocznym budżecie zapisano 274 miliardy złotych.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: W niedzielę oficjalne otwarcie kładki łączącej Kazimierz z Ludwinowem. Uroczystość zaplanowano o 18.30.
3: Kładka będzie przeznaczona dla pieszych i rowerzystów, ale nie tylko do przemieszczania się z jednego brzegu na drugi. Konstrukcja składa się z trzech stalowych części, a jej środkowy fragment ma być takim trochę punktem widokowym. Aktualnie trwają jeszcze odbiory techniczne i ostatnie formalności. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a jak dowiedziałem się, nie powinno nam się nic wykopytnąć, to w niedzielę późnym popołudniem łatwiej i sprawniej i szybciej przejdziecie z Kazimierza na Ludwinów i z Ludwinowa na Kazimierz.
1: Informował Przemek Błaszczyk. Kiedy średnia temperatura spadnie poniżej 7 stopni, warto wymienić opony na zimowe, przypominają krakowscy policjanci. Choć przepisy nie nakazują jazdy na zimówkach, funkcjonariusze zalecają zmianę ogumienia. A my sprawdziliśmy, co kierowcy myślą o oponach wielosezonowych.
4: Ja z nich osobiście nie korzystam. Nie wiem, być może są zwolennicy tych opon. Ja oddzielnie jedne i drugie, tak? Zimowe i lato. Osobno.
5: Niektórzy jeżdżą na wielosezonowych, ale te wielosezonowe to wie pan, to nie pies, nie wydra.
6: Czyli nie dają rady?
5: Nie, w zimie nie. Bo to jest zimówka, ma inny skład mieszanki. Ona się wtedy trzyma, jest z niej.
7: Nie testowałem jeszcze, ale chciałem je sobie założyć i zobaczyć, ale nie wiem, jak to będzie.
1: Z kierowcami z Krakowa rozmawiał nasz reporter. I wracamy do zmian na rzece Prądnik. Do wody trafiły trzy wywrotki kamieni i żwiru. Pomogą odbudować siedliska ryb, w tym unikatowego głowacza.
8: Tak, transportowaliśmy taczkami trzy wywrotki.
9: W rzece przynajmniej coś zaczyna się dziać. Nie jest to płaska tafla, która sobie płynie gdzieś tam, tylko rzeczywiście coś jest. Ryby mają się gdzie zatrzymać, mają gdzie bytować, także jest to bardzo ważne. Między innymi dla głowaczy, nie tylko, bo to oczywiście wszelka ryba z tego będzie miała użytek.
1: Przyznają Paweł Radwański, wędkarz i prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Zwierzyniec oraz Paweł Chodkiewicz ze Stowarzyszenia Małopolska Ochrona Wód i Środowiska. Teraz już czas na flesz sportowy, który przygotował i przedstawi Krzysiek Chwaliński, a potem jeszcze najświeższa prognoza pogody. Zapraszam.
10: To flash sportowy RMF Max. Zaczynam od tenisa. Hubert Hurkacz dosłownie przed chwilą przegrał finał turnieju tenisowego w fińskim Chengdu. Polak uległ Alejandro Dawidowiczowi Fokinie. Nie milkną echa wczorajszej porażki piłkarskiej kadry Polski ze Szwecją. Biało-czerwoni przegrali mecz w Lidze Narodów 1-3. Kolejne spotkanie w tej serii rozgrywek z Rumunią w piątek. Teraz jeszcze PKOL. W kwietniu zakończy się kadencja dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza, który trafił do aresztu. Obowiązki prezesa do tego czasu będzie pełnić Marian Kmita, a później odbędą się wybory. Wystartuje w nich Robert Korzeniowski.
11: Będę przygotował się do startu w wyborach i kiedy te wybory zostaną ogłoszone, to liczę na to, że moja kandydatura też znajdzie akceptację jako kandydatura, a potem oczywiście stanę do wyborów.
10: Deklaruje nasz wybitny chodziarz.
1: Złego słowa nie można powiedzieć na pogodę. W Krakowie dużo błękitu i słońca i tak będzie do wieczora. W prognozach oczywiście bez opadów deszczu, a na termometrach 22 stopnie. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne, wiatr wschodni chwilami nieco silniejszy. Noc prawie bezchmurna, chociaż chłodna, na termometrach 7 stopni. Warunki biometeo mają być korzystne. Jutro dużo słońca, dużo błękitu, a na termometrach do 23 stopni.
12: Prawie 5 minut po godzinie 15, tutaj RMF Max, tutaj kanał nadawczy, witamy serdecznie.
13: Dzień dobry, Justyna Borycka.
12: Piotrek Świderski.
13: I trochę słońca jeszcze o tej porze, fajnie, co?
12: Pewnie, no. Super, jak no najwięcej tego słońca.
13: To jeszcze trochę Szwecji, tak po wczoraj, Swedish House Mafia i Lykalina, dobry początek w RMF Max.

0: wspomnienia odblokowane Morandi Angels w RMF Max, tutaj cały czas kanał nadawczy. A propos, takie info właśnie znalazłem dla millennialsów. Słuchajcie, legendarny Winamp zapowiedział powrót.
1: Wow, to był taki do odtwarzania program, nie?
0: No tym nieco młodszym tylko wytłumaczę, że to był kiedyś taki Spotify. Ale dodatkowo można było sobie na nim wybrać swoją ulubioną skórkę i odpalić wizualizację. Pamiętasz to?
1: Jezus, tak, oczywiście, że tak. Taką w krokodyla na przykład kiedyś miałam.
0: Moja była ulubiona, to srebrna.
1: Fantastyczne, naprawdę, ale jak wraca? W sensie, przecież już nikt nie słucha muzy tak z plików pobranych na komputer.
0: No, podobno ma być to współpraca z pewnym streamingiem i z płatną subskrypcją.
1: Dobra, no teraz wszystko tak się robi, wiadomo. Ale kochani, jeśli też wiecie, o czym my mówimy, to myślę, że to jest najwyższy czas, żeby umówić się na wizytę kontrolną do lekarza. Tak się tylko troszczymy o was. Dobrą muzą też. Zalia, tylko kochaj mnie w RMF Max.

0: Piotrek już się tutaj przeciąga. Już szyję rozluźnia, bo wie, co się będzie działo. Offenbach i Star Sailor za nami w RMF Max, ale zegar już został uruchomiony. Dokładnie 11 minut zostało do dzisiejszego losowania w złotej kumulacji, która teraz także jest w RMF Max. Tylko telefon, słuchajcie, musi być odebrany, no. Wczoraj Paweł Jabłon dzwonił i nikt nie odebrał. I jak? Nie można tak.
1: Drugi w historii finał o 1 000 000 złotych.
0: I to jest milion, który może być dzisiaj twój, tylko trzeba ten telefon odebrać, bo taka szansa może się już nie powtórzyć. Ale teraz jeszcze masz szansę do tego finału wejść i się zgłosić.
1: Możesz wejść za 4,92 SMS-em z hasłem MAX na nowy numer 7467.
0: Pamiętajcie, 67, to się może teraz przydać faktycznie. 7467, hasło MAX, tutaj się zgłaszacie, a finał złotej kumulacji już za chwilę.
2: RMF MAX. Reklama wygenerowano z AI.

0: Ty, z kartą moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive. To koniec.
1: Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
4: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kija Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kija Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
5: Miejsce docelowe. Nowy dom, a może inwestycja?
6: Kieruj się do Expo Kraków.
5: Chyba muszę odwiedzić doradcę.
6: Kieruj się do Expo Kraków.
5: Teraz?
6: 3 i 4 października. Targi mieszkań, domów i nieruchomości inwestycyjnych w Krakowie. Deweloperzy, kredyty, domy gotowe, inwestycje zagraniczne i wiedza ekspertów.
5: Krakowski weekend nieruchomości w Expo Kraków.
6: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres. Wstęp bezpłatny. Więcej na targimieszkan.pl. Zaprasza sponsor. Phuket Plus.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Asia,
7: Ania,
6: Martyna.
8: Hi, I'm Ariana Grande.
9: Hi everybody, it's ATB here.
10: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Kraków 96 i 7 FM.
13: Ostatnie minuty uciekają. 15.33, losowanie, więc to jest ostatnia chwila, żeby jeszcze się zgłosić i zawalczyć o milion.
14: Wbijajcie na rmfmax.pl albo ślijcie SMS-a z hasłem MAX za 4.92 na nowy numer 7467.

0: sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Złota Kumulacja w RMF FM. Sejfy, złoto, kasa, milion złotych. Tu idziemy na całość, to jest ostatni wtorek w Złotej Kumulacji, ostatni wtorek września w Złotej Kumulacji dokładnie. Czekamy, jest sygnał, bardzo dobrze, telefon naładowany, to się liczy i teraz... Żeby ktoś odebrał. Jak ja bardzo chcę z kimś porozmawiać o tym właśnie, co się może za chwilę wydarzyć. Ja wiem, że może nie patrzycie w telefon, przeżywacie jeszcze naszych piłkarzy. Halo, tu Złota Kumulacja, z kim mam do czynienia? Paweł Jawor, cześć.
2: Halo.
1: Halo, dzień dobry, Złota Kumulacja, dzwonię w sprawie dużych pieniędzy, Paweł Jawor.
2: Dzień dobry, Julita z tej strony.
1: Cześć Julito, zaskoczona jesteś chyba bardzo.
2: Bardzo, bardzo.
1: Gdzieś cię zastałem? W jakichś takich okolicznościach? W pracy jesteś myślami? Czy przy czym? Przy obiedzie?
2: Wracam do domu.
1: Okej. Środek transportu? Jedziesz autobusem, idziesz piechotą, jedziesz autem?
2: Jedę samochodem.
1: Jedziesz samochodem. Słuchaj, jakieś mamy problemy chyba na łączach. Proszę, wybierz szybko numer sejfu od 1 do 30, żebyśmy mogli spokojnie już porozmawiać o tym, co wspaniałe.
2: 25.
1: I to mamy. Ale się cieszę. Sejf numer 25 jest twój, ale Julii, to nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował go odkupić od ciebie. W ogóle jest taka opcja? Rozważałaś to kiedyś?
2: Nie, zostaję przy sejfie.
1: Nawet jak nie powiedziałem żadnej sumy? A co jakbym powiedział, że jest więcej?
2: A ile proponujesz?
1: Proponuję 10 tysięcy złotych. Minimum w sejfach 5 tysięcy złotych. To jest podwójna wartość minimum.
2: Nie, zostaję przy sejfie.
1: Mhm. No. Chyba masz coś upatrzonego, tak? Że tak idziesz, celujesz w największe kwoty, tak?
2: Coś sobie marzyłaś.
1: Coś sobie marzyłaś, żeby kupić, tak?
2: Oczywiście.
1: I co to by było?
2: No i dużo mam takich rzeczy, które chciałabym sobie kupić. Ciężko mi tak teraz wymyśleć na poczekaniu, ale dużo jest tego.
1: Okej, jest cała lista. Dobra, twarda zawodniczka z ciebie. Ja proponuję ostatecznie 12 tysięcy złotych. A jaka jest twoja ostateczna decyzja? Sejf czy 12 tysięcy złotych? Przypomnę ci tylko, minimum w sejfach 5 tysięcy złotych, a nagroda główna to jest milion.
2: Zostaję przy sejfie.
1: A nic się nie rusza.
2: Nie.
1: No to co? Ostatecznie otwieramy.
2: Oczywiście.
1: Dobra. Wygrywasz. Trzymasz się tam mocno kierownicy?
2: Tak.
1: 5 tysięcy złotych i złoto wartości 3 tysięcy złotych.
2: Super, dziękuję bardzo.
1: Jest radość, jesteś tam jeszcze z nami, tak? Nie musisz zjechać na pobocze. Okej. Widzę, że jesteś mocno skupiona na jeździe, zwłaszcza jeżeli dotarły jeszcze do ciebie takie informacje, to powinnaś. A gdzie jesteś, tylko powiedz nam szybko. Z jakiej miejscowości? Gdzie jedziesz?
2: W Bydgoszczy.
1: Bydgoszcz, do Bydgoszczy, do Julity trafia 5 tysięcy złotych i złoto o wartości 3 tysięcy złotych. Gratulujemy Julicie. No a słuchajcie, ostatni wtorek września Złotej Kumulacji za nami. A co przygotowaliśmy dla was na jutro? Zostańcie z nami.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: A jutro, 30 września, Max świętuje urodziny, więc będą niespodzianki w Złotej Kumulacji. Naprawdę szykujcie się, bo my jesteśmy już gotowi. Julita dzisiaj 5 koła wygrała i złoto o wartości 3 tysięcy złotych. Jutro to możesz być ty. Możesz pogadać z Pawłem Jaworem, chociaż z nim bywa ciężko, ale Julita była twarda, nie dała się, wzięła sejf. No i co, i kwota może być jeszcze większa, nawet milion jutro do zgarnięcia.
4: Jutro będziesz mógł pogadać z Olkami. A jeżeli chcesz się już teraz wbić do losowania o nawet, właśnie jak Justyna powiedziała, milion złotych, to ślijcie teraz Max na nowy numer 7467 za 4,92 lub wejdźcie na rmfmax.pl.
3: Jutro Olki?
4: Jutro Olki.
3: Faktycznie, no to jeszcze fajniej. Super. Szykujemy się w takim razie rmfmax.pl albo Max na 7467.
5: RMF Max. Reklama.
0: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68. Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food & Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzegórzki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food & Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
5: Ręczne rzemiosło, szlachetne materiały, nowoczesne technologie. Łącząc te aspekty, tworzymy przedmioty o wyjątkowym charakterze i wysokiej jakości. Pałucki Studio. W naszej pracowni tworzymy unikatowe meble, lampy i obiekty do dekoracji wnętrz. Nasze prace powstają także na indywidualne zamówienie, tak by wkomponowały się w określone wnętrze i jego atmosferę. Pałucki Studio. Więcej na paluckistudio.com i Instagramie palucki.studio.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Już w sobotę, 10 października o 14.45
11: przy Kałuży
10: Krakowia zmierzy się z Zagłębiem Lubi.
11: Wszyscy na stadion.
10: Czekają nas wielkie piłkarskie emocje i wspólne kibicowanie naszej drużyny.
11: Do zobaczenia na Kałuży.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
15: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Tu Martyna.
18: Jestem Kuba. Dołączam.
19: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
20: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
21: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
3: Złego słowa nie można powiedzieć na pogodę. W Krakowie dużo błękitu i słońca i tak będzie do wieczora. W prognozach oczywiście bez opadów deszczu, a na termometrach 22 stopnie. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne, wiatr wschodni, chwilami nieco silniejszy. Noc

0: ten numer jeszcze długo mi się nie znudzi. Shaus i Won't Forget You w RMF Max. A dzisiaj jeszcze przy tym pięknym słońcu, no nawet sobie można buzię opalić, powiem szczerze. Ja czuję, że mam takie wypieki.
1: No, rzeczywiście widać.
0: Coś jest, nie?
1: Ale ładnie, ładnie.
0: To z emocji, słuchajcie. Za chwilę 16.
1: Będzie flash, będzie pogoda, więc zostańcie z nami. Tu cały czas kanał nadawczy.
0: No to jedziemy. Bęgery też będą.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
5: Miejsce docelowe. Nowy dom, a może inwestycja?
6: Kieruj się do Expo Kraków.
5: Chyba muszę odwiedzić doradcę.
6: Kieruj się do Expo Kraków.
5: Teraz?
6: 3 i 4 października. Targi mieszkań, domów i nieruchomości inwestycyjnych w Krakowie. Deweloperzy, kredyty, domy gotowe, inwestycje zagraniczne i wiedza ekspertów.
5: Krakowski weekend nieruchomości w Expo Kraków.
6: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres. Wstęp bezpłatny. Więcej na targimieszkan.pl. Zaprasza sponsor Phuket Plus.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
11: Oszczędzaj z Air Arabia. Let z Krakowa już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 15 października 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
12: Zawsze jest dobry moment na zdobycie praktycznych umiejętności. W Żaku to możliwe. Wybierz kierunek lub kurs z oferty Żaka w Krakowie i rozwijaj się po swojemu. Opiekun medyczny, dekorator florystyczny, opiekunka środowiskowa, stylistka paznokci, technik BHP, kryminalistyka i kryminologia oraz wiele innych czeka na Ciebie. Sprawdź ofertę na zak.edu.pl lub odwiedź Żaka w Krakowie przy szlaku 77.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
14: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: Wybiła godzina 16, czas na popołudniowe flash w RMF Max Kraków, Kinga Nyga. Zapraszam. 4,5% PKB, tyle w przyszłym roku Polska ma wydać na obronność. To prawie 200 miliardów złotych. Dużo, ale sprawdźmy, jak wypadamy w porównaniu do naszych wschodnich sąsiadów.
7: Ukraina planuje wydać w przyszłym roku na obronność, uwaga, aż 44% PKB. To ma być około 425 miliardów złotych. Jeszcze większy budżet wojenny planuje Rosja. Kreml zamierza wydać w przyszłym roku na armię, po przeliczeniu, niemal 800 miliardów złotych. 4 razy więcej niż my.
6: O czym informował Igor Skrzypek.
5: Słuchacie RMF Max Kraków.
6: Czas na odświeżenie zasad wynajmu miejskich lokali użytkowych. Zarząd budynków komunalnych zmienił przepisy po blisko 2 dekadach. Mają na tym skorzystać przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Uruchomiono również nową stronę internetową.
8: Tak, wraz z nowymi przepisami najmu wprowadzamy również nową stronę internetową z ofertami lokali użytkowych, lokale.zbk.pl. Serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do odwiedzenia tej strony. Co zawiera ta strona? Przede wszystkim wszystkie aktualne oferty lokali użytkowych, miejskich, przeznaczonych do wynajęcia. Po drugie, prosta, intuicyjna wyszukiwarka, gdzie po zadaniu odpowiednich kryteriów każdy może z łatwością odszukać lokal, który odpowiada jego potrzebom.
6: Mówił Marcin Paradysz, dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych. Kibice Wisły Kraków nie pojadą na mecz przy Łazienkowskiej. Spotkanie z Legią Warszawa odbędzie się bez udziału fanów Białej Gwiazdy. Warszawski klub zdecydował o zamknięciu sektora gości, mimo że wcześniej przewidziano tam blisko 2000 miejsc. Powodem mają być pilne prace remontowe oraz kwestie bezpieczeństwa. Teraz opcja na szybkie i ekologiczne przemieszczanie się po Krakowie. Jutro pasażerowie wysiadający na stacji Kraków-Grzegórzki będą mogli od razu przesiąść się na elektryczny rower. Urzędnicy będą również zapisywać chętnych do wypożyczania rowerów cargo. Przemek Błaszczyk.
9: Od rana ma tam czekać na was od kilku do kilkunastu elektryków, a między 9 a 12 na miejscu będą też pracownicy ZTP, którzy pomogą założyć konto w systemie. Ruszą też wtedy zapisy na rowery cargo.
10: Będziemy mieli 15 rowerów do wynajęcia, 5 rowerów mamy z platformą i one mają wspomaganie, 4 z pakami nie mają wspomagania, to są te stare rowery, które będą do wynajmowania na miesiąc.
9: Przyznaje Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego.
6: Wypożyczalnia cargo będzie darmowa, ale konieczne będzie wpłacenie zwrotnej kaucji, użytkownik będzie musiał też przejść krótkie szkolenie. Kraków wybrał firmę, która przygotuje bożonarodzeniowe iluminacje do 2029 roku. Nowe dekoracje będą inspirowane gotyckim Krakowem i Bazyliką Mariacką. Świąteczne światła pojawią się nie tylko w centrum, ale też na mostach czy rondach.
5: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Można śmiało planować długie spacery albo przejażdżki rowerowe, bo aura w Krakowie cały czas sprzyja i tak będzie przynajmniej do końca tego tygodnia. Dzisiaj dużo słońca i błękitu, na termometrach maksymalnie 22 stopnie. Nie powinno padać. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wschodni chwilami nieco silniejszy, ciśnienie wysokie, stabilne. Noc również pogodna, prawie bezchmurne niebo, bez deszczu, chociaż chłodna na termometrach 7 z plusem.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
12: No dzień dobry, po godzinie 16:00.
13: Siemano, siemano.
12: Kanał nadawczy. Tak widzę w tych prognozach długoterminowych, że ciepło ma być jeszcze przez dłuższy czas. I z jednej strony się cieszę, ale z drugiej...
5: Max.
12: Jednak by się poleżało pod tym kocykiem, co?
13: Jesieniaro.
12: No a jak? Świderski i Borycka z wami do 18:00, a to już Armin van Buuren w RMF Max.

0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: No kochani, koniec laby, koniec wakacji, jutro początek roku akademickiego, ale... Parówki już się grzeją w czajniku, oczywiście, że tak, ale nie no, my tak bardziej z przyjaźnią, my tak raczej z prezentem dla was z okazji tego nowego roku akademickiego. 1000 złotych na karcie podarunkowej do Media Expert jest do wygrania u nas dzisiaj.
2: Jeśli chcielibyście ją zgarnąć, to wbijajcie teraz na rmfmax.pl, wybierzcie przedmiot, który jest wam niezbędny w nowym roku akademickim, no i jeśli nas przekonacie...
1: Będzie komisja obrony tego oczywiście wyboru, złożona ze mnie i z Piotrka oczywiście. No, pytania trudne i tendencyjne, ale macie szansę się obronić.
2: Jak nas przekonacie, to zadzwonimy. No i...
1: 1000 złotych.
2: Trzeba będzie obronić właśnie ten swój wybór.
1: Tak jest. E-karta podarunkowa o wartości 1000 złotych na mediaexpert.pl. Teraz jeszcze możesz się załapać, tylko szybciutko śmigaj na rmfmax.pl, bo za chwilę dzwonimy.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Mrozu i bracia Kasperczyk w RMF Max, a tymczasem wyświetliło mi się, słuchajcie, że 84-letni Józef Peruga z Kalisza.
1: Pan Józef!
0: Po raz czwarty.
1: Ten, co pisał maturę.
0: Tak.
1: Tyle razy, ale nie
0: i teraz
1: zdał.
0: Zamierza po raz czwarty ją napisać.
1: Po raz czwarty podejście do matury. To jest naprawdę niesamowite, żeby mnie się, słuchajcie, tak chciało, jak jemu się chce. Ja się poddaję, jak mam zrobić Duolingo przez 5 minut.
2: Reklama. Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
3: Tej jesieni scena klubu Studio rozbrzmi kobiecym głosem. Już 18 października wystąpi pierwsza dama polskiej piosenki, Beata Kozidrak. 22 listopada usłyszymy Kasię Kowalską ze swoim legendarnym rockowym repertuarem. Mikołajki spędzimy z Nosowską, a sezon zakończy odkrycie młodego pokolenia, Daria ze Śląska. 20 grudnia. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej, niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
14: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
17: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Bardzo lubimy takie bity, bardzo lubimy takie tempo. To Maroon 5, Hofstadt w RMF Max. 31 minut po godzinie 16.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
0: To my.
2: No i to jest czas, żeby magister Świderski i magister inżynier Borycka Justyna jako komisja egzaminacyjna przesłuchali dzisiaj Olgę. Dzień dobry, pani Olgo.
0: Witamy.
3: Dzień dobry.
2: Bardzo się cieszymy, że panią słyszymy w dobrej formie, rozumiem, przed początkiem roku akademickiego jeszcze.
3: Oczywiście, forma idealna.
2: Dobrze.
3: Do pracy i studiów.
2: Rozgrzana Olga do tego, żeby dzisiaj jeszcze obronić przed nami swój wybór ze strony rmfmax.pl. Do zgarnięcia karta podarunkowa o wartości 1000 zł do wykorzystania na mediaexpert.pl. No to pani Olgo, przedmiotem pani pracy był głośnik Marshall Acton 3 o kultowym designie i z nowym Bluetoothem 5.2. Taki przedmiot pani wybrała na naszej stronie. Co skłoniło do takiego wyboru?
3: No właśnie to, że taki kierunek jak chemia w szkole, dosyć trudny, potrzebuje dobrego wyposażenia do prowadzenia badań, takich pionierskich badań naukowych, którymi się właśnie zajmuję. I chciałam sprawdzić, jak fale, jaki wpływ ma bas po prostu z tego głośnika Marshalla na zlewki i ciecze, które w nich się znajdują.
2: Proszę.
3: I pomyślałam, że to będzie coś super, żeby właśnie takie badania przeprowadzić, a głośnik Marshall się idealnie do tego nada. Mhm.
0: Czyli tak będą wyglądać pani te pionierskie badania z tym nowym sprzętem?
3: Tak, badania będą właśnie miały potwierdzić, że bas Marshalla jest idealny jako mieszadło magnetyczne, a dodatkowo jak już się sprawdzi do badań naukowych, no to będzie wykorzystywany po nocach, no bo przecież nauka wymaga porządnego brzmienia.
2: Okej. A jak często w trakcie badań zdarzyło się pani zasnąć bez wyżej wymienianego głośnika?
3: Codziennie. Dlatego jest to mi tak niezbędne.
2: Rozumiem. No to panie magistrze Piotrze, co robimy? No
0: to chyba nie ma innego wyjścia.
2: Petentką.
0: Piąteczka. Pani Olgo, karta podarunkowa do Media Expert o wartości 1000 zł leci do pani.
3: Ojejku, super, to badania, jak się tylko dokończę, to od razu zapoznaję z wynikami.
2: Bardzo dobrze. Na mediaexpert.pl Tysiak masz do wygrania, do wydania w zasadzie, bo już go wygrałaś, więc na głośnik na pewno wystarczy, a może coś jeszcze się złapie. Dzięki.
3: Oczywiście.
2: Olga, miło cię było słyszeć.
0: Trzymaj się, pa.
3: Studia uratowane. Dzięki, pa.
4: Zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy MediaExpert, należący do właściciela sieci sklepów MediaExpert i MediaExpert.pl.

0: śmigamy po pracy. Evan i All of My Love razem z Easy Bizu, a to jest nowość w RMF Max.
1: Nowość od DJ-a i producenta prosto z Finlandii. Jeżeli kojarzycie takie numery jak Hollow czy Hearts, to właśnie to jest ten typ.
0: Ten typ to robił i bardzo dobrze to zrobił. My za chwilę jeszcze sprawdzamy najświeższą prognozę pogody w RMF Max, więc bądźcie blisko. A potem mój ulubiony Tame Impala.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Czas na jesienną dawkę dobrej muzyki. Na pomarańczowej scenie klubu Studio wystąpią 25 października T-Love, ikona polskiego rocka. 30 października charyzmatyczny Rogucki. 27 listopada wrócimy do kultowych brzmień Mysłowic. 29 listopada wystąpi mistrz muzycznych opowieści Wojtek Szumański. A 18 grudnia jeden z najbardziej charakterystycznych duetów polskiej sceny The Dumplings. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
6: Jesteś nikim.
7: Patrz, przytyło.
6: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął skrupy.
8: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
9: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
10: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.
12: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smok. Kolejny.
13: 15. I zaczyna się mecz Juveni. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juvenia.info.
14: Co robisz w weekend?
15: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
14: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
15: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
14: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
15: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
14: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
16: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Już w sobotę, 10 października o 14.45 przy Kałuży Krakowia zmierzy się z Zagłębiem Lubi. Wszyscy na stadion czekają nas wielkie piłkarskie emocje i wspólne kibicowanie naszej drużyny. Do zobaczenia na Kałuży.
22: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
23: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
22: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
3: Można śmiało planować długie spacery albo przejażdżki rowerowe, bo aura w Krakowie cały czas sprzyja i tak będzie przynajmniej do końca tego tygodnia. Dzisiaj dużo słońca i błękitu, na termometrach maksymalnie 22 stopnie. Nie powinno padać. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wschodni chwilami nieco silniejszy, ciśnienie wysokie, stabilne. Noc również pogodna, prawie bezchmurne niebo, bez deszczu, chociaż chłodna, na termometrach 7 z plusem.

0: świeże, wrześniowe, wieczorne powietrze i ten kawałek. Oczywiście, jak sąsiad akurat w piecu nie napali oponami. Swedish House Mafia, uwielbiam ten beat. Happiness is so sad. No i wracam z dobrymi kawałkami. Czeka ekipa Tempe City. Wczoraj wrócili na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Będą też nowości, wieczorne premiery. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto być.
1: Tu RMF Max Kraków, cześć, dzień dobry. Jeżeli nie macie planów na dzisiejszy wieczór, to dobrze się składa, bo przychodzę ja i podpowiadam, co jeszcze dzisiaj robić możecie. A możecie się wybrać na przykład na wycieczkę kryminalne pod górze. Jeżeli jesteście zainteresowani, jakie zbrodnie, mniejsze bądź większe, były popełniane właśnie na Podgórzu, to taki autorski spacer jest organizowany właśnie dzisiaj wieczorem. Szczegóły polecam sprawdzać na Facebooku. Jeżeli natomiast jesteście fanami motoryzacji, no to jest wydarzenie, które już trwa i na które bez problemu się załapiecie. KRK Amkarowe Wtorki. W pierwszy i trzeci wtorek miesiąca o godzinie 18:00 Hangar Czyżyny. To tutaj spotykają się fani amerykańskich wozów z lat 80., 90. No i coś z zerowych też się znajdzie. Więc jeżeli jesteście zakochani w obłędnym dźwięku amerykańskich silników, zabraknąć was nie może, a dodam, że też nie będziecie głodni. Na miejscu czekają food trucki. Więc raz jeszcze przypominam, Hangar Czyżyny, to tutaj znajdziecie te atrakcje.
2: Reklama. Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach.

0: zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smok. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juveni. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierz rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juvenia.info.
1: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
2: Modnie? Wiemy jak! O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas!
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. I po reklamie.
8: Kinga Nega, zapraszam na Flash. Słuchacie RMF Max Kraków. Jesteśmy na 96 i 7 FM. 11 października druga tura wyborów na prezydenta Krakowa, ale również Krakowia Półmaraton Królewski. Od godziny 9 kolejne ulice na trasie biegu będą czasowo zamykane i sukcesywnie otwierane po przejściu zawodników. Miasto zapewnia, że do wszystkich lokali wyborczych będzie można dotrzeć, a szczegóły utrudnień i lokalizacji komisji można sprawdzić na specjalnej interaktywnej mapie przygotowanej przez Zarząd Infrastruktury Sportowej. Małopolska Policja apeluje o przygotowanie pojazdów na jesienno-zimowe warunki. Mimo że za oknami pogodnie, warto zaplanować sobie wymianę opon. Dlaczego lepiej to zrobić, zanim spadną temperatury?
9: Jest to dlatego ważne, ponieważ mieszanka gumowa opony letniej w niskiej temperaturze traci swoją przyczepność, twardnieje. I właśnie na takiej mokrej, śliskiej nawierzchni traci swoje właściwości i ta droga hamowania znacznie się wydłuża.
10: To kiedy warto je wymienić? Teraz chyba, nie? Jakoś w tym okresie?
9: Oczywiście nie czekajmy na ostatnią chwilę. Mniej więcej, kiedy średnia dobowa temperatury spada poniżej 7 stopni Celsjusza.
8: Przypominała nadkomisarz Joanna Biele-Radwańska z Małopolskiej Drogówki. W niedzielę Kraków zyska nową przeprawę przez Wisłę. O 18.30 odbędzie się oficjalne otwarcie kładki Kazimierz Ludwinów, która połączy dwa popularne brzegi miasta. To nowa trasa dla pieszych i rowerzystów.
11: Kładka będzie przeznaczona dla pieszych i rowerzystów, ale nie tylko do przemieszczania się z jednego brzegu na drugi. Konstrukcja składa się z trzech stalowych części, a jej środkowy fragment ma być takim trochę punktem widokowym. Aktualnie trwają jeszcze odbiory techniczne i ostatnie formalności. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a jak dowiedziałem się, nie powinno nam się nic wykopytnąć, to w niedzielę późnym popołudniem łatwiej i sprawniej i szybciej przejdziecie z Kazimierza na Ludwinów i z Ludwinowa na Kazimierz.
8: Informował Przemek Błaszczyk. Rzeka Prądnik bardziej przyjazna dla ryb. Dzięki ekologicznej akcji do wody trafiły trzy wywrotki kamieni i żwiru, dzięki czemu powstały tu naturalne kryjówki i tarliska. Jednym z gatunków, które na tym skorzystają, jest rzadki głowacz.
12: To są takie praktyczne działania na rzecz ochrony ekosystemów rzecznych i poprawy warunków siedliskowych naszych ryb.
11: Kamienie, co tu jest?
13: Został zakupiony żwir o różnych frakcjach, a także troszkę większe kamienie, które ułożyliśmy na dnie. Zrobiliśmy taką żwirową łachę, na której też ułożyliśmy kamienie, które będą po prostu stanowiły schronienie dla ryb.
8: Mówili Paweł Chodkiewicz ze Stowarzyszenia Małopolska Ochrona Wód i Środowiska oraz Magdalena Słaboń z Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie. Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce. 6 października na Uniwersytecie Jagiellońskim rusza wyjątkowy projekt. Będą spotkania z psychologami, prawnikami i pedagogami.
14: algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
8: To będzie pogodna, ale chłodna noc. Zdaniem synoptyków minie pod znakiem zachmurzenia małego. W prognozach nie ma opadów deszczu, ale temperatura zatrzyma się w okolicach 7 kreski. Warunki biometeo będą korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro znowu dużo błękitu i dużo słońca. Temperatura wzrośnie do 23 stopni. W tym najcieplejszym momencie dnia nadal oczywiście bez opadów deszczu. Pogodna aura utrzyma się w Krakowie do końca tygodnia.
15: Wiecie, co my tutaj robimy dzisiaj wieczorem? Dmuchamy baloniki, przygotowujemy konfetti, sprawdzamy, czy nie ma gdzieś kurzu, bo jutro oficjalne otwarcie naszego nowego studia. Mam nadzieję, że będziecie świętować razem z nami. Bądźcie z nami od rana, ale wieczorem u Graby też będzie dzisiaj fajnie, obiecuję. Max. No to jeszcze ze starego studia, z którym będzie się ciężko pożegnać. Tyle hitów stąd poleciało. Tempest City niedawno wrócili na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Self Aware we wtorek wieczorem.

To był numer, który zaskoczył na wakacje i duet, który zaskoczył wakacyjnie. Repeat It to Ed Sheeran i Martin Garrix, który przecież przez lata co roku pojawia się na szczycie, prawie na szczycie, na zmianę z Davidem Guettą w zestawieniu najbardziej popularnych DJ-ów świata. Jak sprawdzicie, to przez ostatnie lata albo Martin Garrix, albo David Guetta. Ciekawe, kto wygra w tym roku. Może coraz wyżej będzie także ekipa Two Colors. Wracają do nas z taneczną nowością. Macie ich teraz w RMF Max. Primadonna.

Zabiorę cię tam, Fukaj i Vito Bambino. Z pozdrowieniem dla wszystkich gamerów. Świętujecie dzisiaj, no bo przecież Nintendo 64 trafiło na amerykański rynek dokładnie 30 lat temu. To było 29 września w roku 1996. Jak ktoś ma jeszcze takie stare egzemplarze, to proszę to trzymać, bo z roku na rok ja wiem, że to może mniej działa, ale jak chodzi, to trzeba trzymać, bo co roku to będzie coraz droższe. To będzie taka wartość kolekcjonerska już. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Kaigo

ty tańczysz z nami, także ty, Rose i Bruno Mars w RMF Max. Z pozdrowieniem dla wszystkich w kuchni. No to proszę się przyjrzeć, ile się marnuje. Mam nadzieję, że jak najmniej. Trwa jeszcze dzień walki z marnowaniem żywności. Chodzi o to, by przypominać o ograniczaniu strat i wyrzucania jedzenia. Jest też porada od naszej cioci, tak. Ciotka dobra rada ma prosty patent na niemarnowanie pieczywa. Zamrażaj je od razu w kromkach. No bo potem wyciągasz dokładnie tyle, ile potrzebujesz, zamiast rozmrażać cały bochanek od razu. Bardzo dobry patent, ja tak będę robił, bo chyba chleb marnuje się najczęściej. Teraz jeszcze jeden kawałek dla wszystkich z nami o tej porze przy kolacji. Aicz, ale w remiksie, w którym pojawia się także Mata. Ring My Bell, Polish Remix. You can...

0: wybuchowy kawałek. Alan Walker i Ava Max, Fate. Za chwilę Sia i Sean Paul. No tego drugiego dawno nie było. I jeszcze szybka wiadomość od mojego wujka z NASA. Obiecałem, że jak tylko będę miał jakieś informacje, to powiem wam, jakie są wstępne prognozy na święta Bożego Narodzenia. Otóż wujek już wie. Wstępna prognoza jest taka, że akurat na święta to ma być... No w tym roku akurat... Mokro, wyobraźcie sobie, ale może coś się jeszcze pozmienia. A jak będzie jutro, sprawdzimy to za chwilę.
1: Max. Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
6: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gretka. Gretka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości Gretka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
7: Już w sobotę, 10 października o 14.45 przy Kałuży Krakowia zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Wszyscy na stadion. Czekają nas wielkie piłkarskie emocje i wspólne kibicowanie naszej drużyny. Do zobaczenia na Kałuży.
8: Zawsze jest dobry moment na zdobycie praktycznych umiejętności. W Żaku to możliwe. Wybierz kierunek lub kurs z oferty Żaka w Krakowie i rozwijaj się po swojemu. Opiekun medyczny, dekorator florystyczny, opiekunka środowiskowa, stylistka paznokci, technik BHP, kryminalistyka i kryminologia oraz wiele innych czeka na Ciebie. Sprawdź ofertę na zak.edu.pl lub odwiedź Żaka w Krakowie przy szlaku 77.
4: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
1: Kraków 96 i 7 FM.
9: To będzie pogodna, ale chłodna noc. Zdaniem synoptyków minie pod znakiem zachmurzenia małego. W prognozach nie ma opadów deszczu, ale temperatura zatrzyma się w okolicach 7 kreski. Warunki biometeo będą korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro znowu dużo błękitu i dużo słońca. Temperatura wzrośnie do 23 stopni. W tym najcieplejszym momencie dnia nadal oczywiście bez opadów deszczu. Pogodna aura utrzyma się w Krakowie do końca tygodnia.

Seto Breaking Me miał okazję remiksować ATB i wraca w nowości to Topic i Carte Blanche. Polecam wam w tym tygodniu Lucky Ones i czekam na więcej waszych głosów rmfmax.pl. Może jutro to będzie nowość już w zestawieniu, tak akurat w środę. Na miejscu trzecim we wtorek Kecaj, ich Animal, na drugim Axwell, już tak wysoko klubowo w numerze Whatever Turns You On, ale kto jest najlepszy, kogo nie było jeszcze dzisiaj na liście Hot Bands? No tylko jej tutaj brakowało, wraca nam na miejsce pierwsze, to chyba nie dziwi, Zalia śpiewa. Tylko kochaj mnie. One. One. One. One.

0: Kochamy, głosujemy. Zalia wróciła na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Marlon Hofstadt. Wrócę też z fajnymi nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Mamy wtorkowy wieczór, a we wtorek, jeżeli macie ochotę zaimprezować, to jest dla was kilka propozycji. Warto zaglądać do Forum Horyzonty, bo tutaj rozpoczęły się już oficjalnie studenckie wtorki, a więc drodzy studenci z legitymacją studencką zaglądajcie, bo czekają tam na was dobre promocje i studencki klimat. Możecie też niekoniecznie po studencku zaglądać do La Bodega del Ron, a więc tuż przy rynku głównym. Tutaj możecie zaglądać codziennie.

0: codziennie od 18, a od 22 impreza z DJ-em każdego dnia, więc nie macie wymówek, jeżeli mówicie, że o, to nie ma dzisiaj gdzie tańczyć. Oczywiście, że jest. Możecie też zaglądać do Prozaka. Tutaj też każdego dnia coś dobrego się dzieje. Jak to we wtorki zwykle bywa, o 22.30 startuje impreza z cyklu Poor Decisions and No Regrets, więc być może kiepska to decyzja, ale nie ma czego żałować. Impreza będzie sroga, jak to zwykle w Prozaku. Jutro z kolei No Sleep Room od 22.30, a w piątek wielka trapowa integracja.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowie. Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
7: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
8: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.
15: Cześć, jestem Angelika.
16: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
17: Cześć, tu Brytka.
18: What's up, guys? This is Bruno Mars.
19: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Kraków 96 i 7 FM.

Chory, Be Happy, Matka On na starcie naszego wieczoru. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Przedostatni dzień września. Długi to miesiąc, piękny to miesiąc, jeśli chodzi o pogodę. W ogóle ten tydzień to wygląda na to, że będzie rekordowy. No o tej porze już chłodniej, o tej porze jak na spacerek albo z pieskiem, to bluza obowiązkowo. No i u mnie na spacerku także kolejna nowość z listy Hot Bands. Dzisiaj akurat się nie zmieścił. To DJ Marshmello, który coraz częściej gościnnie z gwiazdami i tym razem nowy gwiazdosz z Kanady. Tam go uwielbiają, a to Cameron Whitcomb i Marshmello w numerze Hello.

0: Fight This Feeling, Junior Caldera i Sophie Alice Bax. To taki klasyk wieczorowo w RMF Max. Z pozdrowieniem dla przyszłych milionerów, milionerki, może milionera, bo przecież mamy nową zabawę w RMF Max. Jutro też możecie wejść do gry. Słuchajcie nas od rana. Możecie wygrać u nas milion złotych. Co byście zrobili z milionem? Chyba każdy ma jakieś pomysły. Może zaprosilibyście do siebie na prywatny koncert Kaigo za milion, to chyba dałoby się to załatwić. Kaigo za chwilę w głośniku, jego Take Me Back. RMF Max.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: I po reklamie.

Obejmuje noce Jonathan Liwka i PZ w RMF Max. Polecam na noce i na nasze wspólne jesienne wieczory. Ale wiecie, zanim pójdziecie spać, to jeszcze warto się przejść. Naprawdę, w szczególności jak ktoś o tej porze jest po kolacji. Ciotka Dobra Rada przypomina, że spacer po posiłku to jeden z najprostszych, zdrowych nawyków. Nie trzeba od razu robić treningu, prawda? W szczególności wieczorem. A nawet krótki ruch po jedzeniu jest lepszy niż natychmiastowe zalęgnięcie na kanapie. No tak od razu zasnąć po kolacji na kanapie to najgorzej. Tak więc wstajemy z kanapy, wkręcamy te żaróweczki. Robin Schulz teraz w RMF Max, jego Suga.

Self-Aware od Tempe City. Słucha się tego o tej porze doskonale, także w podróży, także za kółkiem, z pozdrowieniem dla wszystkich kierowców. A jak pachnie u was w aucie? To zależy, co się ostatnio przewoziło, albo co się wylało, prawda? Najgorzej to jak mleko się wyleje, wiadomo, i nikt nie wie, że się wylało, to wiadomo, jak to pachnie. Jak nie wiecie, to radzę, żeby się nie przydarzyło. A u kogo pachnie nowością? No to gratulacje. Już wiadomo, dlaczego lubimy taki zapach nowych samochodów? Bo to jest po prostu zapach nowości. To mieszanina związków uwalnianych z materiałów wnętrza, plastik, kleje, tapicerka. Wiadomo, prawdziwe perfumy salonu samochodowego. Im samochód jest starszy, tym mniej tego zapaszku nowości. Ale spoko, można sobie kupić takie zapaszki, powiesić. Może zadziała.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.